Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.

0: nas tak jeszcze kołysze, ale też rozbuja niech nas w ten dzień, to Temper City w RMF Max.
1: A wy już wiemy, że jesteście rozbujani i to na pełnej, więc teraz wszyscy rozbujani wysyłają nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
0: Bo tylko najdzielniejsi o tej porze nie śpią. Jaka praca nie śpi? Nagraj nam się w wariacie, pochwal się wszystkim, poznajmy się na Instagramie albo na Facebooku. Czekamy na wasze głosóweczki.
1: Szczególnie, jeżeli jeszcze nigdy do nas żadnej głosówki nie wysyłałeś, no to jest czas najwyższy. Niech cię usłyszy cała Polska, gdzie pracujesz, nagrywaj nam głosówkę.

0: Najlepszy humor to oczywiście u nas, no oczywiście w RMF Max. Podobnie jak najlepsze seriale radiowe, tym razem na tapet wzięliśmy Gang Benzyniaków. Posłuchajcie, jak to było ostatnio w ich przygodach.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody Gangu Benzyniaków. Dziś występują
2: Petrol 95,
3: Sandra Stacja,
4: Felek Dieselek. Poproszę kanister 20 litrów i poproszę zapakować jak na prezent, bo to wie pani, dla znajomych na ślub. I do tego jeszcze auto do pełna, bo jak jutro będzie jeszcze drożej, to no to się skończy kozakowanie, no.
3: Już podaję, już podaję. Pan kartą płaci, czekiem czy może złotem?
4: Taczką, a właściwie gotówką, bo tutaj właśnie podjechałem. Przepraszam, czy to w radiu właśnie leci ten nowy Petrol 95?
3: Tak, wszyscy o nim mówią.
4: Może
3: ostatnio
4: pani głośniej?
5: Że złota ma umać suchy i mam drogie ciuchy, noszę drogie buty i bak nie jest suchy. Tworzę się po mieście, 9-8 leje, no a z elektryków to się tylko śmieje.

0: I tak się właśnie cieszy każdy członek ekipy RMF Max, który jest z nami o poranku. Mateusz się cieszy, my się cieszymy, wy się cieszycie. Najlepsza poranna ekipa jest już na miejscu, jest na nogach.
1: A jaka praca nie śpi, bo tam wysyłaliście głosówki cały czas. Możecie je wysyłać tymczasem. Pozdro, od kogo?
2: Wszystkie pielęgniarki operacyjne też nie śpią i jadą do pracy po to, żebyście byli zdrowi.
0: No tak, tak, tak, ja wiem. A potem proszę tutaj rękę wystawić, będziemy pobierać krew. No ja znam te numery, no.
1: Szacun za waszą robotę.
0: I przy okazji też, wszyscy ci, którzy chcą jeszcze się dograć, mogą to robić. Wystarczy nagrać nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Za chwilę sprawdzimy. A też o 6:00 punktualnie
1: Flash!
0: Flash!
3: Marek Mikulski, to już najwyższy czas na Flash w RMF Max Mazowsze. We Flashach jesteśmy na bieżąco z tym, co dla Was ważne. A teraz informacja, która ucieszy kierowców. Zakończyły się wszystkie prace w ciągu głównym S7 między węzłami Płońsk Południe i Załuski.
4: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała pozwolenie na użytkowanie, co umożliwia wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
5: Kierowcy mogą poruszać się po tym odcinku z dopuszczalną prędkością do 120 km na godzinę.
4: Mówi Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy GDDKiA w Warszawie, i dodaje, że trwają jeszcze prace na węźle przy Borowice i MOP Poczernin. Docelowo umożliwi ona wjazd na S7 w kierunku Warszawy.
3: A te informacje zebrał dla Was nasz reporter Kamil Puternicki. Na pracownika banku zrobiono kolejną ofiarę oszustwa w naszym regionie. 59-letnia mieszkanka powiatu płońskiego uwierzyła w historię o rzekomym wniosku kredytowym złożonym na jej dane i zagrożeniu zgromadzonych na jej rachunku pieniędzy. W efekcie, postępując zgodnie z instrukcjami oszustów, przekazała im kody autoryzacyjne i straciła 18 tysięcy złotych. Remontują w Ciechanowie. Miasto zakończyło termomodernizację budynku przy ulicy Okrzei 12. Na nowe wymieniono m.in. pokrycie całego dachu, stolarkę okienną i drzwiową. Ocieplono także stropy nad piwnicami i piętrem. Wokół budynku powstała opaska, zamontowano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami i dla wózków do transportu małych dzieci. Jednocześnie na osiedlu Bloki postępują remonty następnych 10 budynków mieszkalnych, a niebawem dołączy do nich także kolejny przy ulicy Moniuszki, którego termomodernizacja możliwa jest dzięki oszczędnościom poprzetargowym ratusza. Ważna informacja dla przedsiębiorców z powiatu Muławskiego. Trwa właśnie nabór wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wsparcie umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
6: Szkolenia, kursy lub studia podyplomowe zgodnie z nowymi przepisami wsparcie pokrywa lwią część wydatków. Jeśli prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo i zatrudniasz do 9 osób, fundusz może pokryć do 90% kosztów kształcenia. Dla większych firm dofinansowanie wynosi do 70%.
3: Mówiła Anna Czaplicka, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. Nabór wniosków trwa do 21 września. A my przenosimy się do ciechanowskiego Torusa, a zaglądamy tam nieprzypadkowo. Tam, jak wiecie, pojawiły się zupełnie nowe eksponaty.
7: Śmigiełko, obiekt z funkcją, sprawdź swoją pamięć, łóżko fakira, to tylko kilka z nowych eksponatów. Jest ich 9 w sumie. I żeby zobaczyć wszystkie, zapraszamy Was serdecznie na naszą wystawę do Parku Nauki Torus.
3: Zainteresowanie zwiedzaniem jest duże, grupy zorganizowane dopiero w drugiej połowie listopada.
7: Tak, zgadza się, jak zwykle mamy początek roku i grupy szkolne już walą drzwiami i oknami, żeby się do nas zapisać, także przygotujemy się na dość roboczy okres.
3: Mówił nam edukator Parku Nauki Torus w Ciechanowie Marcin Kamiński.
0: Są 3 minuty po godzinie 6:00, a jeżeli ktoś dzisiaj wstał i pomyślał, Boże, przecież ja jestem w ogóle niepotrzebny w tej robocie,
1: to co?
0: To pomyślcie, że podjeżdżamy pod radio, leje jak nie wiem, a ktoś odpalił zraszacze, żeby podlać trawnik.
1: To nie, to jest dobrze.
0: Także spoko, to będzie dobry czwartek. Bo są hity na Maxa i jestem Eminem i Houdini.

0: Bujamy o poranku, to właśnie takie hity was rozbujają rano, także koniecznie zostańcie, żeby posłuchać ich więcej, ale też dobrze, ekipa, że już jesteście na nogach na 8 po 6.
1: Tak, jedna wielka duma z tych, co nie śpią.
2: Dziękujemy.
1: A jaka robota nie śpi, posłuchajmy.
3: Pozdrawiają śmieciarze z Wrocławka.
0: A teraz to chyba mało roboty, nie? No bo wszystko w kaucyjnych po prostu po ulicach to jest pozbierane, nie?
4: Wolcik nie śpi po to, żebyście mogli jeździć do pracy. Au, pozdrowionka, miłego dzionka.
1: Tak jest, jazda.
0: Au, pozdrowionka.
5: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Szacun za waszą robotę i szacun za to, że jesteście
0: na nogach.
1: Z nami też, z RMF Max.
0: I przy okazji gramy wam ostatni dzień lata. To jest Gips, to jest Igo, to jest Formani, jest 9 po 6, a wy jesteście najlepszą poranną ekipą. Bez was ten program nie istnieje.

0: dla tych, którzy już nie śpią. Sylwia Bampa i One Tonight na 18 minut po godzinie 6 w RMF Max, ale wiemy też, że nie śpią różne zawody i nie śpi zawód grzybiarza też. Także uwaga, Orient!
1: Ważne info dla was, ciekawostka. Słuchajcie, rozglądajcie się po drodze do pracy, bo w Polsce rośnie jeden z najdroższych grzybów świata. Mhm. Cena za niego to nawet 8 tysięcy złotych koła.
0: Koła polskich?
1: Tak, tak, polskich za kilogram. Ludzie. Nazywa się on gąska sosnowa. Mhm. Mhm. I to on tutaj właśnie, no warto naprawdę się rozglądać. Słuchajcie, możecie się trafić po drodze.
0: Tak, no ja to ledwo w papieżaka umiem wdepnąć, i to, ale wrażenia rzeczywiście bezcenne. No co, grzyb to grzyb, nie? No, grzybnia i myjnia.
1: O, weź to poczuj.

0: Jak on nam to gwiżdże w ogóle? Co za niesamowity facet. Bob Sinclair.
1: Jak on to robi?
0: Oczywiście, RMF Max od rana, siemano.
1: Jest 6:31 i to jest najwyższy czas, żeby się z wami zabawić w naszą ulubioną zabawę, czyli... No
0: gdzie
1: właśnie.
0: Gdzie? Oklepuję się, gdzie są moje klucze? A!
1: Słuchajcie. W czym dzisiaj Matełko schował klucze?
0: No, musicie się zastanowić, ale najważniejsza zasada jest taka, że nie ma złych odpowiedzi. Czekamy na te najbardziej kreatywne, szalone, no i takie, że będą, wiecie...
1: Że będą jaja po prostu.
0: Tak. Wszyscy niech się pośmiejmy, zróbmy innym poranek, zróbmy innym dzień.
1: Weźcie sobie pokaz, no.
0: Gdzie są moje klucze?
1: W czym Matełko schował klucze? Nagrywasz głosówkę na Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama. Po raz ostatni zatrzęść,
0: no. No, jesteśmy bardzo ciekawi, czym nas zaskoczycie dzisiaj.

0: 6.38, Zara Larsson i jej układ taneczny do numeru Last Life jest doskonale wszystkim znany, ale nie jest cały czas rozwiązana tajemnica, gdzie są ukryte klucze. Gdzie Matejko schował klucze?
1: No ale nie zawiedliście jak zwykle. Jakie są propozycje?
2: Matejko schował klucze w majtkach.
0: Nie, no jak, no proszę cię, nie mamy mikrofonów tak wysoko, no.
3: Ja myślę, że Matejko klucze u sąsiadki zostawił.
0: No i co?
1: Że listonoszem, czy
0: no,
1: co?
0: Ale jak podsuń? A dobra, nieważne.
4: Ja myślę, że są schowane w worku po ziemniakach.
0: Koło frytek.
5: Chował klucze w worku. Może śniadaniowym.
1: Żebym potem bułką drzwi nie otwierał.
0: Ale mamy dobre rozwiązanie.
5: Aha. I tam klucze są w woreczku foliowym.
0: No, no oczywiście, że tak. Ale ekipa, to jakie wy macie pomysły, to o, jesteście najlepsi.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz. I weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: to jest Shakira i to wszystkich buja od samego rana. No pewnie, a słuchajcie oczywiście, wstawaj, nie udawaj, FM Max.
1: Jest 6:49 i od razu szok, sensacja, niedowierzanie.
0: Co się stało?
1: Polska reprezentacja przegrała mecz. No, dokładnie. Ponieważ nasi siatkarze po serii 4 zwycięstw przegrali z gospodarzami, czyli z Bułgarią 2-3, ale mimo to awansowali do kolejnej rundy na Mistrzostwach Europy, także super. Jest
0: to
1: super.
0: 3 razy wygrana, jedna
1: tak, no.
0: To jest w takim razie taki rzadki moment, no, wzruszenie zabiera mi mowę, bo normalnie nie możemy, a teraz możemy wreszcie im zaśpiewać, że nic się nie stało.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie.
0: Dali nam w końcu okazję.
1: Dziękujemy wam, polscy siatkarze. Naprawdę dziękujemy.

0: Także koniecznie zostańcie, jest 5 minut przed godziną 7. To był David Guetta i jego Memories. A za chwilę Flash, Sport i Pogoda.
1: Max. Reklama.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
2: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Fagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Minęła siódma, czas na Flash Sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem. Zaczynamy od porannego raportu. Z dróg są utrudnienia w Małopolsce. Na czwórce na odcinku Kraków-Bochnia w Kokotowie zderzyły się trzy samochody. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Dzisiaj w wielu regionach Polski drogi są mokre. Co przyniesie pogoda, o tym tuż po sporcie. Około 4 kg ładunku wybuchowego miał dron znaleziony przy plaży w Rusinowie. Informowaliśmy o tym na naszej antenie. Udało się już bezpiecznie zneutralizować głowicę.
3: Jest to sukces służb, że udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić głowicę od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
2: Maszyna została przekazana do dalszych badań, dodaje pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mniej oszustw przy sklepowych półkach. W życie weszły przepisy, które mają chronić lepiej nas, konsumentów.
4: Chodzi m.in. o fałszowanie informacji na etykietach czy przedstawianie produktu w taki sposób, żeby wyglądał na coś, czym w rzeczywistości nie jest.
5: Na przykład, że ktoś mówi, że jest to oliwa z pierwszego tłoczenia, to absolutnie nie jest ta oliwa.
4: Mówi Dorota Bocheńska, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Za celowe wprowadzenie do obrotu zafałszowanej żywności grozi teraz nawet do roku więzienia.
2: A tematem zajął się Michał Krasoń. Zielony, niebieski, żółty, a może jednak czarny. Chociaż 96% Polaków deklaruje, że segreguje odpady, wielu wciąż ma problem z wyborem odpowiedniego pojemnika. Problematyczne są na przykład kartony po mleku i sokach. Ankietowani wahali się, czy wybrać pojemnik żółty na metale i tworzywa sztuczne, czy może puste kartony wrzucić do odpadów zmieszanych. Prawidłowy wybór, od razu to wyjaśniamy, to żółty pojemnik, ale edukacja w tym temacie nadal jest potrzebna, dowodzą ostatnie badania. Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i jeszcze mamy dobrą wiadomość. Coraz częściej przesiadamy się na rowery. Dla wielu osób to już nie tylko sposób na aktywny weekend, ale też codzienny dojazd do pracy czy szkoły. Z pewnością zyskuje na tym nasze zdrowie, ale i portfel. Biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw, przypominamy, we wtorek dzień bez samochodu. Będzie można oczywiście poruszać się jednośladem, ale i za darmo komunikacją miejską.

0: sport. Zaczynamy od Dreszczowca w Sofii. Polscy siatkarze przegrali ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Starcie z Bułgarią trwało 5 setów. Ten rozstrzygający gospodarze wygrali 20-18.
1: Było to ciężkie spotkanie. Byliśmy blisko. Na pewno będzie dużo materiału do analizy.
0: Podsumował Kamil Semeniuk. Mimo porażki Polacy awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca i o ćwierćfinał powalczą z Łotwą. Jagiellonia Białystok zmierzyła się na wyjeździe w fazie ligowej Ligi Europy z Olympiakosem Pireus. Mimo dobrego spotkania Jaga przegrała 1-2. Ale mamy też i dobre wieści. Szczypiorniści Industrii Kielce ograli w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów norweskie Kolstad 36-29.

0: Ależ sprawiedliwa dzisiaj ta pogoda, bo w zasadzie w całej Polsce możliwe przelotne opady. Chociaż o poranku z oknami dużo szarości, spokojnie, aura nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Od północnego zachodu będzie coraz więcej przejaśnień, a deszcz stopniowo zacznie odpuszczać na termometrach od 16 do 19 stopni. A myślę, że plan na dziś jest prosty: przeczekać chmury, no i wykorzystać każdą minutkę ze słońcem.
1: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: No taka pogoda, że przynajmniej o jedną rzecz nie można kłócić, czy włączyć klimę. No. Nie, można, nie trzeba.
0: Nie trzeba.
2: To jednak można się kłócić.
3: 4 po 7, zalejesz teraz i tylko kochaj mnie. To jest Wstawaj, nie udawaj.

0: Wow! Pitbull, Asher, DJ Gotas, Falling in Love Again. 9 minut po godzinie 7. Dobrze się z wami bujamy. To jest poranek RMF Max.
1: Tak jest.
0: Ale posłuchajcie o opóźnieniu. 48 tysięcy dni opóźnienia.
1: Co?
0: Właśnie tyle ktoś zwlekał z oddaniem czasopisma. Przeliczymy to szybko z bobelkowego wieku na lata normalne. 132 lata. Ktoś zwrócił czasopismo po 132 latach w Stanach Zjednoczonych.
1: No, do ludzie, biblioteki. No. Ja, PD, to normalnie chyba odwozili pociągiem i to na NFZ.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No ale jakby to w Polsce zwracali, no to przy okazji też trzeba byłoby karę zapłacić,
1: no tak,
0: nie?
1: Tak, no.
0: Za złote 50 na pewno by tak wyszło. Swedish House Mafia dla tych, którzy jeszcze nie są na nogach. Hop, hop, hop, wstajemy.
1: Oddawajcie książki.
0: Oddawaj, wstawaj, oddawaj.

0: Równo stawia na nogi, co? Tak jak kawa. To właśnie jest poranna dawka kofeiny od RMF Max. Alan Walker i Ava Max z numerem Fate na 18 minut po godzinie 7.
1: A teraz czas na zabawę do tablicy, proszę, w której sprawdzimy, kochani, czy Filip skończył chociaż podstawówkę.
0: Co nie skończył? Skończył.
1: Co jest potrzebne do tej zabawy? Ty, twój bąbelek w samochodzie, level szkolny, ale dowolny. No i teraz tak, wyślijcie nam SMS-em na numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów ciekawą nazwę swojej samochodowej drużyny. Kategoria dzisiaj to geografia.
0: Będziemy bawić się wszyscy, będziemy odpowiadać na pytania z podstawówki. Do zgarnięcia jest 100 kieszonkowego.
1: Czyli jeszcze raz, SMS-ek pod 3001, tam ślicie nazwę drużyny geograficzną ciekawą, a my wybieramy naszym zdaniem najciekawszą i jest wszystko git.
0: Także teraz bierzesz telefon do ręki, wysyłasz na 3001 nazwę swojej samochodowej drużyny. RMF Max.

0: Sobel, Francis, Dims i numer kochasz. A to, czy kochają mnie słuchacze RMF Max, zaraz się okaże, ponieważ jest już z nami Minecraftowa ekipa Palionowo. Siemano!
1: Hej,
0: hej! Jest, słyszą się, super!
2: Opowiedzcie, kto jest z wami w samochodzie.
0: Halo, halo?
1: Leon i Laurenty.
0: No, Leon i Laurenty.
2: Siemano, Palionowo to oczywiście kraina w Minecrafcie, wiemy to, ale musieliśmy sprawdzić. Słuchajcie, teraz czas na zabawę do tablicy. Proszę, dzisiaj kategoria to geografia, zakres wiedzy, podstawówka. I teraz pytanie, czy Filip to ogarnie, bo no, z geografii stoi znakomicie średnio.
0: Zawsze byłem dobry z geografii.
2: Także Palionowo, wasze pytanko, które przygotowaliście dla Filipa, dawajcie.
1: Dlaczego morze czarne nie jest czarne?
2: Oj, co?
0: Dlaczego nie jest czarne?
2: Dlaczego morze czarne nie jest czarne, Filip? Co, no?
0: A to nie jest tak, że po prostu wody są przezroczyste? Tak generalnie, wiecie, z założenia?
2: Palionowo, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Dlaczego nie?
1: Dlaczego morze czarne nie jest czarne?
3: Temu to jest czarne.
2: No właśnie!
0: Aha, no, no dobra, no.
2: I cię ugrillowało Palionowo i tyle z twojej strony. Dobra, drugie pytanie, drugie pytanko jeszcze masz ode mnie, żeby cię dojechać. Palionowo, słuchajcie, razem zadajemy. Co to jest wysokość bezwzględna?
0: Wy to wymyśliliście?
2: Naprawdę? No wspólnie wymyśliliśmy, no wspólnie, no Filip, no.
0: Wysokość bezwzględna.
2: Wszyscy się dowiedzmy, no.
0: To jest wysokość nad poziomem morza?
2: O, gdzieś tam dzwoni, ale słuchajcie, to jest po prostu mierzona od poziomu morza, tyle ile ma jakaś rzecz, szczyt czy coś. Także gratulacje, Filip, pół punkta. Wystawiamy co? Palionowo wystawiamy mu trójkę?
1: A może być.
2: Może
0: tak.
2: Być.
0: No, może być.
2: Super. A do was poleci stówka kieszonkowego i dzięki, że byliście. Zacznijcie spokojnie szkołę.
0: Niesamowite. Morze czarne. Ludzie kochani.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Tak się bawimy. Wyjdziecie do szkoły, grillujemy Filipa i wszystko jest super, no.

0: I to jest numer fajny, to jest numer przyjemny. No przecież innych nie gramy. Tame Impala, Loser, RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: Jest 7:39, a my byśmy chcieli złożyć życzenia. 100 lat. Chociaż nie, bo w sumie 100-latkowi to chyba nie wypada takich życzeń składać.
0: No nie, 200 trzeba śpiewać, no.
1: 100-latków w Japonii jest już ponad 100 tysięcy i to jest naprawdę największa liczba 100-latków na świecie.
0: Gratulacje, takie ciekawostki od rana, ale to wiesz, co by powiedział w takim razie ZUS w Japonii?
1: No, co?
0: Seppuku i sayonara.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Najbardziej roztańczona plaża na

0: zespół Playboys. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i przebojów, które doskonale znacie. Zabierz ekipę i wpadaj na patelnię. 19 września, sobota. Zespół Playboys. Plaża Patelnia. Do zobaczenia. Co z tego będzie? Kto
1: to wie? Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: I po reklamie.

0: Dobra dawka energii to właśnie u nas. Armin van Buuren i jego Everlasting na 11 minut przed godziną 8.
1: Ciekawostka, seniorka w Szwajcarii zapłaciła za ciastko prawie 5000 zł. Takie normalne, co zwykle kosztuje dychę.
0: No.
1: Czyli a jej wyszło 1612 franków. Jak to się stało? Już tłumaczę. Bo prawdopodobnie wpisała swój PIN w miejsce płatności. 1612 na 16 12. No tak.
0: Całe szczęście, że ja mam 0000. I od razu zero problemów, tak samo przy okazji, nie?
1: Bankierzy go nienawidzą, rozwiązą wszystkie problemy. Nie ma pieniędzy i koniec.
0: Agent Zero nam nie mówią też przy okazji. Mrozu i Kacperczyk to jest ich nowość. Wszystko, czego chciałem, koniecznie posłuchajcie, jeżeli ten numer jeszcze nigdy nie trafił na waszą playlistę.

0: Sean Paul na 4 minuty przed godziną 8 dla tych wszystkich zaspanych, którzy teraz jadą samochodem.
1: Sport flash, sport flash i pogoda. Mam, bye, bye, bye.
0: Bye, bye, bye. Zostań
1: za momencik.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuzka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
7: I zrobiła nam się ósma, czas na flash. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
8: Jestem, dzień dobry. Pracownik w Polsce kosztuje coraz więcej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują wyraźną różnicę wobec europejskiej średniej. Mateusz Brożek zna szczegóły.
9: W drugim kwartale tego roku koszty pracy w naszym kraju wzrosły o 4,7% rok do roku, podczas gdy średnia unijna to 3,2%. Najbardziej ten wzrost odczuwają pracodawcy z branży budowlanej, mniej odczuwalny jest natomiast w usługach i przemyśle.
8: Polska i tak nie jest w najgorszej pozycji. Absolutną rekordzistką jest Bułgaria. Tu koszty wzrosły o prawie 10%. To mogą być trudne miesiące dla czytelników w całej Polsce. Na zakup nowości Ministerstwo Kultury przeznaczy w tym roku tylko 10 milionów złotych. To aż o 22 miliony mniej niż w ubiegłym roku. Tym tematem zajął się reporter RMF Max Kamil Puternicki.
10: Sprawa jest o tyle zaskakująca, że ministerstwo nie informowało wcześniej bibliotek o drastycznym, bo tak to chyba trzeba ująć, cięciu środków na zakup nowych wydawnictw. Nie było też wyjaśnień już po ogłoszeniu wyników naboru. Na przykładzie powiatowej biblioteki publicznej w Ciechanowie wygląda to tak, że w zeszłym roku mogła ona wydać na nowe książki 18 tysięcy złotych. W tym roku jest to kwota poniżej 5 tysięcy złotych.
8: No a tak dla porównania, na przykład Włochy wydają na zakup książek dla bibliotek 25 razy więcej niż Polska. Ale nie tylko tego zazdrościmy Włochom. Tamtejsi kierowcy właśnie dostali prezent od państwa. Od 2027 roku we Włoszech znika podatek od posiadania większości samochodów i motocykli. Dla 14,5 miliona właścicieli aut to konkretna oszczędność. No i od rana sporo liczenia na naszej antenie. No i policzyliśmy, to nie było trudne, to już 17 dzień szkoły. Czas na pierwsze podsumowania. Pytamy, co działa w polskiej edukacji, a co waszym zdaniem kuleje?
11: Dla mnie na przykład w ogóle w szkole problemem jest to, że dzieci uczą się tylko suchej teorii najczęściej, bez praktyki.
12: Co w polskiej szkole działa, a co nie działa?
13: Nie działa nauka. Po prostu jednym słowem, uważam, że dzieci mają za mało lekcji, za mało zadań, wycofanie w ogóle zadań było jakieś bzdurą.
8: No, uczniowie mogą mieć odmienne zdanie, a z mieszkańcami Tarnowa rozmawiał Maciej Sołtys.

0: Piłkarze Lecha Poznań w Londynie rozpoczną dzisiaj walkę o pierwsze punkty w Lidze Europy. Rywalem trudnej Crystal Palace, triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji.
1: Fajnie by było zacząć od czegoś lżejszego jednak niż od razu Premier League, ale no nie uważam, żeby to jakiś miało wpływ, że najpierw są jednak te mocniejsze marki, a później trochę gorsze.
0: To obrońca Lecha Wojciech Mońka. W piątek Jan Urban ogłosi powołania na mecze reprezentacji Polski w ramach Ligi Narodów. Pierwszym przeciwnikiem 25 września Bośnia i Hercegowina. A już dzisiaj kolejny mecz na Mistrzostwach Świata do lat 20 rozegrają polskie piłkarki i biało-czerwone. W 1/8 finału w Bielsku Białej zmierzą się z Kolumbią. A Magdalena Fręcha awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w meksykańskiej Guadalajarze. Dziś zmierzy się z Iwą Jowicz.

0: No dzisiaj bez nudy w pogodzie. Będzie sporo chmur, niemal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, ale synoptycy wspominają też o przejaśnieniach i słonecznych akcentach. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, z kolei na Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach od 17 do 19 stopni. No i już szybciutko sprawdziłam, jutro będzie lepiej. Na południu kraju dużo słońca, 22 stopnie, a w sobotę to już w ogóle wow. W całej Polsce pogodnie.
1: Wracamy do was i spędzamy jeszcze następną godzinkę, na pewno 8:04 jest Filip Kliber, Mateusz Marek.
2: Dzięki bardzo też Kindze Nydze za to, że była z nami.
0: Kindze
2: podkreśliłem, prawda? Kinga Nyga była z nami, są 4 minuty po godzinie 8:00, to jest Wstawaj Nie Udawaj i Buongiorno! Max. I od razu lecimy. Moonlight i Fordo, Alabama Ten.
1: Aj, aj, aj.

0: Gold, czyli złoto w RMF Max. Jest 9 minut po godzinie 8, a to jest RMF Max.
1: Filip. Ważne pytanie, słuchaj.
0: Masz
1: powiedz
0: pytanie
1: mi,
0: do mnie, no?
1: Jak zrobić dwie rzeczy naraz?
0: Ale co mówisz, że rzuć gumę i pływać na przykład?
1: No nie, bić brawo i schodzić po schodach. Nie, Filip, chodzi mi o to, jak naraz wziąć udział w dwóch finałach.
0: A to ja wiem.
1: A no to tłumacz, no.
0: To się znamy. To chodzi o to, żeby teraz wziąć telefon do ręki, wysłać za 369 SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 i w ten sposób wchodzisz właśnie do dwóch finałów.
1: No i to jest proste. Czemu to się opłaca? To jest urodzinowy deszcz nagród i dzisiaj można zgarnąć 1000 zł za odebranie telefonu, a generalnie, no to można jednocześnie też zawalczyć o 15 tysięcy złotych, ludzie!
0: Także musisz teraz wybrać, czy chcesz wygrać dużo, czy chcesz wygrać jeszcze więcej. Nie. Najpierw zgłoś się. Możesz wysłać SMS-a z hasłem MAX na 7327, ale...
1: Możesz też wejść na naszą stronę rmfmax.pl. Mhm. Multitasking! Ogarnij to sobie, no.
0: To jest sobie. Michiko, już teraz jest 10 minut po godzinie 8, a ty walcz o nagrody. To będzie naprawdę dobry czwartek.

0: I to jest uśmiech i to jest humor. 17 minut po godzinie 8, najlepsze bęgery, ale też przy okazji informacje, które potem możecie opowiadać w pracy, bo jest nowa stolica pizzy.
1: Co się stało?
0: Dokładnie. I to wcale nie są Włochy, tylko to jest Anglia, konkretnie Londyn.
1: Tak?
0: Został opublikowany ranking pizzerii też przy okazji. I w związku z tym okazuje się, że wygrywa właśnie nie włoska knajpa, ale londyńska knajpa. Aha. I to jest miejsce numer jeden.
1: No fajnie, ale to zależy, kiedy robisz badania, bo jakbyś robił tak badania w akademiku, tak rano, tak o 14:00, po bardzo długim spotkaniu z uczeniem się i darciem mordy, to nawet najbardziej czerstwy kawałek skórki z pizzy to jest, no, mamma mia.
0: Panie, pobłogosław tego, kto to zostawił.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz.

0: Jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoqui Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
4: Stokrotka.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Adam Lambert na 28 minut po godzinie 8. Jakby mógł tylko i zrozumiał, to by na pewno posłuchał Gangu Benzyniaków, ale ty możesz posłuchać i możesz zrozumieć.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody Gangu Benzyniaków. Dziś występują
2: Patryk Pracownik,
0: Marian Wydech.
2: Panie, co pan wpycha hot dogi do baku? Co pan zwariował?
0: To jest jedyne, co jest tanie na tej stacji.
3: Ciekawe, a nie próbował pan może naszego nowego płynu do spryskiwaczy?
0: A co, wepchnąć? Przecież to też jest akurat drogie.
2: Pan tego nie wie, ale dzisiaj to jest tanio. A pogadamy jutro albo za 2 tygodnie.
4: Boże, niech nam ześlą znowu ten program CPN, USA, USB, RTV, AGD. Boże!
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: Robin Schulz sprawia, że ten czwartek jest dużo przyjemniejszy o godzinie 8.37. My wiemy, że lato się kończy, wiemy, że idzie jesień, trzeba się zacząć interesować ogrzewaniem.
1: Nie? No ale no słuchajcie, wszystko spokojnie, mamy właśnie dobre wieści z polskich magazynów gazu. Najnowsze dane mówią, że magazyny są wypełnione w 98%. No to znaczy, że kurczę, są zapasy, jest elegancko. No.
0: Super, a zaglądał ktoś do tego magazynu, tam półkę wyżej, może tam jest benzyna, nie? Niech to ktoś zajrzy. Max.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Jakość, elegancja, piękno. Dostarczamy je w Ciechanowie od 20 lat. Teraz czas na zmianę adresu. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w budynku na rogu ulic Warszawskiej i Natwosnej. Tu znajdziecie wygodny parking, największy wybór biżuterii w mieście, profesjonalne doradztwo, atrakcyjne ceny. Teraz to wszystko w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 21/23.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: I po reklamie.

0: Jedyny w swoim rodzaju Alex Warren od samego rana w RMF Max. Jest 12 minut do godziny 9, a to dzięki nam jesteście poinformowani i wiecie, co w internetach piszczy.
1: Już wam teraz powiem, kiedy będziecie mieć 5 dni wolnego. Kiedy? No. W grudniu po południu.
0: Co?
1: No, co źle? Ja już tłumaczę. Okay. Przed nami jest naprawdę długie Boże Narodzenie, jak nigdy, bo nie dosyć, że Wigilia będzie wolna oczywiście, to drugi dzień świąt wypada w sobotę, to premier dał jeszcze wolny poniedziałek, czyli to jest 5 dni wolnego bez brania urlopu.
0: Matko jedyno, jak sklepy będą zamknięte 5 dni, to chyba już teraz się trzeba ustawiać w kolejce do kasy. No a wiadomo, a sezon na zostaw to na święta, zaczniemy już w listopadzie, nie?
1: Pewnie, po wszystkich świętych od razu.

0: Yo, to Axwell Ingrosso, super numer w RMF Max, oczywiście More Than You Know.
1: Pokemony kończą w tym roku 30 lat i okazuje się, że rosną ceny gadżetów, ale tak? To gargantuicznie i to bardzo szybko rosną. Jedna karta została ostatnio sprzedana za 16,5 miliona dolarów.
0: Łocie Boże, a mówiłem jedną rzecz, nie wyrzucaj mi tego, nie wyrzucaj tego, jeszcze potrzebuję.
2: Za moment porcję równie ważnych informacji. Flash, pogoda. Zostańcie z nami.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70.

0: 20% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
1: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: I po reklamie.

0: Poinsk. Dziewiąta, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Dzieciaki poniżej 13 roku życia nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych. Takie rozwiązanie ma ogłosić dzisiaj Komisja Europejska. Bruksela zaproponuje przepisy, które mają wprowadzić skuteczną weryfikację wieku. Polska chce, by było to 15 lat, o czym poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Standerski pozytywnie ocenia propozycję komisji i mówi, że poza wiekiem oraz niektórymi definicjami jest ona zgodna z polskim projektem. Polska nie zamierza jednak rezygnować ze swojego rozwiązania. Jak powiedział mi wiceminister, jeżeli unijne przepisy pozwolą państwom członkowskim Unii ustalić wyższą granicę wieku, Polska zostanie przy swoim rozwiązaniu.
0: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Nie ma chętnych do pracy z dziećmi. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie potrzebuje 4 chirurgów dziecięcych. Na razie nie udało się znaleźć nawet jednego. Ostatnie konkursy na te stanowiska placówka medyczna musiała unieważnić. Zainteresowanie było znikome, a do rozmów ostatecznie doszło tylko z jedną osobą, ale nawet w tym przypadku warunki zaproponowane przez władze szpitala nie spełniały oczekiwań lekarza. Przypomnijmy, działalność pododdziału z przyczyn braków kadrowych została zawieszona w maju i ma potrwać przynajmniej do końca października. Co będzie później, na razie nie wiadomo. Teraz we Fleszu po 9:00 słodkie wieści dla kierowców z Płońska. Za niecałą godzinę o 10:00 uroczyste otwarcie ronda Delicji. To powstało u zbiegu ulic Żołnierzy Wyklętych, drogi do targowiska Manhattan i centrum handlowego. Nazwa nie jest przypadkowa, bo w tym roku mija dokładnie 50 lat, odkąd z taśmy fabryki przy ulicy Mazowieckiej zjechały pierwsze kultowe słodkości. Rondo Delicji ma przypominać o pokoleniach pracowników, którzy przez 50 lat współtworzyli historię zakładu, a także o miejscu, jakie fabryka zajmuje w życiu Płońska. A skoro o drogach mowa, to teraz we Fleszu o poranku czas szybko sprawdzić, co dzieje się na drogach w regionie. Te krajowe i wojewódzkie przejezdne bez większego problemu. W miastach większy ruch, ale nie powinniście natrafić na poważne utrudnienia. Za to pogoda kierowcom może płatać figle. Nad ranem popadało, teraz też trochę może pokropić, a to oznacza utrudnienia w widoczności i mokre oraz śliskie nawierzchnie. Uważajcie na siebie, a więcej o samej pogodzie powiemy zaraz po Fleszu. W Parku Nauki Torus w Ciechanowie dziś wieczór dla dorosłych. Tym razem organizatorzy przeniosą Was do świata robotyki i sztucznej inteligencji. Posłuchajcie o szczegółach.
3: Czy sztuczna inteligencja może nam pomóc w naszym codziennym życiu? Czy w ogóle możemy z niej korzystać, posiadając tylko i wyłącznie nasze smartfony? Oraz czy kiedyś ci asystenci AI i w przyszłości też roboty mogą się na nas obrazić? Czy możemy w ogóle je skrzywdzić? Na te pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi podczas wieczoru dla dorosłych.
0: Na wydarzenie zapraszała Marzena Lentowszczyk, kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Początek spotkania o godzinie 18:00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Im będzie później, tym będzie ładniej za oknami. Taka na dziś jest prognoza synoptyków. Po południu niebo powinno nam się rozchmurzyć, nie będzie też mowy o drobnym kropieniu, a rankiem coś takiego może Was jeszcze spotkać. W późniejszych godzinach większa szansa na spotkanie słońca, ale niestety przez cały dzień będzie nam dokuczał dość mocny wiatr z zachodu, więc planów na posiadówy w ogródkach restauracyjnych to bym raczej nie robił. Maksymalnie dziś do 19 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Gramy hity na maksa.
6: 4 po 9 i już wiemy, że to będzie dobry czwartek, bo życzy Wam tego Filip, Mateusz i
7: Bartek?
6: Na pewno
7: jakiś Bartek.
6: Dzięki za dziś, to było Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber, Mateusz Marek.
7: Dzięki.
6: Powiedz, że fire, fire będzie.
7: Będzie fire, fire, ale cieszę się, że tyle nad tym myślałeś, bo naprawdę zaskoczyłeś mnie i wszystkich naszych słuchaczy. Ty jesteś niezłym miglancem.
6: Hity na maksa 24/7.

Gra pięknie RMF Max, tu Oskar Cyms sobie pośpiewywał, a Piotrek Niewal będzie nawijał. Hello! Dzień dobry, same fajne tematy, dobra nutka, super vibe, no i oczywiście pieniążki, które są do wygrania w naszej urodzinowej zabawie. Urodzinowy deszcz nagród, odbierzcie dzisiaj telefon w finale i wygrajcie nawet 15 tysięcy, a na pewno wskoczy kant, jak będziecie w finale i odbierzecie, naprawdę. Max wyślijcie na 7327, SMS tylko 369, Max na 7327. Max. To już jest dobry czwartek. To był Oskar Cyms muzycznie, a teraz Taylor Swift zrobi za was robotę.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
8: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. I po reklamie.

Najpyszniejsze wypieki muzyczne w RMF Max. Tak gra Mazowsze pięknie, a akcent robi swój akcent z Kylie. A propos pyszności, to przenosimy się do Płocka. No właśnie, nie dosyć, że będzie pysznie w Płocku, to będzie bardzo rodzinnie. Pojutrze, 19 września, przy Szkole Podstawowej nr 22 po raz 21 odbywa się festyn rodziny pod hasłem Żyj zdrowo i aktywnie, festyn oczko! Będzie teatr, będą akcenty zabawy kreatywnej, sportowe wyzwania muzyczne oraz rodzinne aktywności, ale także będzie pysznie, bo pojawią się wypieki naszych wspaniałych rodziców, dodają organizatorzy i zapraszają już od godziny 9:30 festyn oczko w Podolszycach w Płocku już w najbliższy sobotni czas. Tylko mnie kochaj! Na Mazowszu, na festynie, jakkolwiek. Jeszcze lato, a my kręcimy ten czwartek 17.

0: To był naprawdę szybki chłopak. Fast Boy Music Sound, ale nie tak szybki jak nowości w RMF Max, bo my to specjaliści. Zaglądajcie na rmfmax.pl. Tutaj dużo o nutkach. Dzisiaj 17 dzień września. Justyna Robert. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. No i najlepszości dla urodzonych 17 września od naszej całej stacji. A jak końcówka lata? Za chwilę prognoza pogody w RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Najbardziej roztańczona plaża na

0: Zespół Playboys. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i przebojów, które doskonale znacie. Zabierz ekipę i wpadaj na patelnię. 19 września, sobota. Zespół Playboys. Plaża Patelnia. Do zobaczenia. Co z tego będzie, kto
1: to wie. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: I po reklamie.
5: Im będzie później, tym będzie ładniej za oknami. Taka na dziś jest prognoza synoptyków. Po południu niebo powinno nam się rozchmurzyć, nie będzie też mowy o drobnym kropieniu, a rankiem coś takiego może was jeszcze spotkać. W późniejszych godzinach większa szansa na spotkanie słońca, ale niestety przez cały dzień będzie nam dokuczał dość mocny wiatr z zachodu, więc planów na posiadówy w ogródkach restauracyjnych to bym raczej nie robił. Maksymalnie dziś do 19 stopni.
6: RMF Max. RMF Max Mazowsze. I'm friends

0: Lecimy na tą wycieczkę, a ja was zabieram, gdzie tylko macie ochotę. Zabiorę cię tam, w RMF Max. No zawsze to było Fuka i Vito Bambino, tylko trzeba kupić bilet na PKS. Kilka dni temu PKS Polonus poinformował o wznowieniu kursu Warszawa i Inowrocław-Warszawa. Trasa łączy stolicę z Kujawami, a po drodze zapewnia komunikację między ważnymi miejscowościami województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. No to lecimy bezpośrednio do Torunia, do Włocławka i do stolicy. Na wycieczkę PKS-em nie zapomnijcie zabrać ze sobą RMF Max Mazowsze. A co do tych nowości, o których wspominałem, Cat's Eye, kobietki mają nowy przebój.
1: To jest nowość RMF Max.
0: No prawie się udało. Animal.

0: I'm a fireball.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole.

0: Polska.sa.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Jakość, elegancja, piękno. Dostarczamy je w Ciechanowie od 20 lat. Teraz czas na zmianę adresu. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w budynku na rogu ulic Warszawskiej i Natwosnej. Tu znajdziecie wygodny parking, największy wybór biżuterii w mieście, profesjonalne doradztwo, atrakcyjne ceny. Teraz to wszystko w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 21/23.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
9: Cześć, jestem Angelika.
10: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
11: Cześć kochani, z tej strony Cleo.

0: Marek Mikulski, minęła 10, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. 760 milionów złotych, tyle na fałszywych reklamach miała zarobić w ciągu roku Meta. Jak wynika z raportu fundacji Instart, nawet 1/3 zysku osiągniętego w Polsce przez ten koncern może pochodzić z oszustw.
1: A według autorów raportu Meta ma bardzo swobodne kryteria w zakresie emisji reklam na swoich portalach. Niejednokrotnie takie reklamy posługują się wizerunkami znanych osób wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Meta krytykuje raport fundacji. Zdaniem koncernu liczby o przychodach są zawyżone, a próba badawcza zbyt mała, by dane były rzetelne.
0: Tyle Igor Skrzypek. O działalności gigantów technologicznych będzie dziś dyskutować Sejmowa Komisja Cyfryzacji. Przedstawiciele Mety nie wezmą udziału w obradach.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Nawet 5 lat więzienia grozi motocykliście, który nie zrozumiał, co znaczy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. W miejscowości Wycinki policjanci z drogówki zatrzymali kierującego motocyklem. Szybko okazało się, że 50-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego ma cofnięte uprawnienia i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Mężczyźnie przedstawiono zarzut niestosowania się do orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów. Co istotne, czynu tego miał dopuścić się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, co znacząco podnosi wymiar grożącej mu kary. Teraz o jego losach zadecyduje sąd. A skoro jesteśmy już przy policjantach i drogach, to szybki rzut oka na to, co obecnie dzieje się w regionie. Jak informuje nasz reporter, musicie liczyć się z utrudnieniami przy wjeździe do Płońska od Krajowej 50 od strony Ciechanowa. Drogowcy z GDD KIA rozstawiają ciężki sprzęt, będą prowadzone prace naprawcze nawierzchni. Na tym odcinku mogą tworzyć się korki, ruch sterowany będzie przez drogowców. A w RMF Max dziś z mikrofonem zaglądamy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. W placówce przebywa nadal sporo psiaków, stąd są też i konkretne potrzeby. Co w tej chwili jest najbardziej przydatne?
3: Na pewno sucha karma. Tego nie odmawiamy nigdy. Gorąca prośba. Nie każdy po prostu jest zorientowany. Nie każdy nawet z darczyńców ma psa. Gorąca prośba o to, żeby te karmy były bezzbożowe. Wystarczy powiedzieć to jedno słowo w sklepie, czy wyszukując jakieś ogłoszenie zakupowe tej karmy. Karma bezzbożowa jest to karma takiej już wyższej jakości, która nie ma tak zwanych zapychaczy. Na pewno mniej uczula zwierzęta.
0: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. W placówce przydadzą się również grubsze koce, polarki, ręczniki, pledy i posłanka. Mogą być używane, ale ważne, muszą być czyste. Ławki o niecodziennym kształcie pojawiły się na rynku miejskim w Przasnyszu. Można powiedzieć, że kropla wody nie powinna spaść wam na głowę, gdy na nich siądziecie. A to wszystko za sprawą umieszczonej obok latarni, która dosłownie trzyma parasol. A już za godzinę we Fleszu?
4: Pokazuje, że postępowanie pierwszej instancji było obciążone szeregiem poważnych nieprawidłowości.
0: O jakie postępowanie chodzi? O tym powiemy po 11.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Pogoda dziś w stylu mieszanym, trochę chmur, trochę słońca. Niestety przez większość dnia wygrywać będzie raczej ta pierwsza strona. Dopiero późnym popołudniem ma się zacząć przejaśniać. Szczęście w tym nieszczęściu jest takie, że deszcz po tym, jak wyjdziemy z pracy, nie powinien nas męczyć. Męczyć za to będzie nas dość silny wiatr, który będzie nam dokuczał do końca dnia, a powieje z zachodu. Dlatego dłuższe przebywanie na dworze dziś raczej niewskazane, a na termometrach zobaczycie maksymalnie do 19 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Jesteśmy tak blisko i to daje naprawdę dużą ilość energii. No blisko weekendu, no pewnie, że tak. Tu ładnie gra RMF Max po godzinie 10, ale wy też jesteście blisko wygranej w naszej urodzinowej zabawie, a tu jest co wygrywać. No to niech dobrze przy tym czwartuniu 17 września prowadzi was Axwell i świetna nuta w RMF Max i przypomnijcie sobie, w jakim miesiącu się urodziliście, bo mamy dla was specjalne bonusy po wygraną w zabawie urodzinowej deszczy nagród w RMF Max.

najlepsza bujanka z RMF Max w robocie. Drugie śniadanko, kawka wjeżdża. Pamiętajcie, Włosi radzą od rana, nie pijemy espresso, żeby zbyt mocno nos i wystrzeliła, a lekarze mówią, że jak kawka, no to tylko do 14:15, żeby lepiej się zasypiało, więc to smacznego. Smaczne tematy także na naszych social mediach, a teraz wskoczyłem sobie na YouTube'a. Chciałem wam przypomnieć, że w niedzielę po 22:00 Kary Niciska i kolejna próba mikrofonu, ale wywiad z Sokołem, cały naprawdę fajny wywiad z Sokołem jest na naszym YouTube'owym kanale. Co jeszcze jest na tym kanale? No to przy kawce i przy pracy, takiej dokładnie przy przerwie w pracy, kliknijcie sobie, obejrzyjcie, posłuchajcie, naprawdę warto. Temper City w RMF Max, a za chwilę Dub Dogs. Wracamy do dobrych nutek waszej fajnej pracy.

0: nadęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Jakość, elegancja, piękno. Dostarczamy je w Ciechanowie od 20 lat. Teraz czas na zmianę adresu. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w budynku na rogu ulic Warszawskiej i Natwosnej. Tu znajdziecie wygodny parking, największy wybór biżuterii w mieście, profesjonalne doradztwo, atrakcyjne ceny. Teraz to wszystko w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 21/23.
14: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
15: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
16: I po reklamie.
17: Z tej strony Krzychu.
18: Sylwia.
19: We are the Swedish House Mafia.
20: Hey, this is Taylor Swift.
21: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Mazowsze,

Dobranutka, sąsiad, co na Mazowszu, ale sąsiad mógłby nie zaglądać tutaj na balkon, no właśnie. Nowe zasady na Mazowszu także się pojawią. Będzie smaczniejsza kawa na balkonie, odpoczynek będzie spokojniejszy, bo będzie więcej komfortu, a żurowa ścianka nie wystarczy. O tym czytam na naszamława.pl. Z przedstawionych przez serwis zasad wynika, że między balkonami ma znaleźć się pełna przegroda bez otworów i prześwitów. Nowe przepisy? Znaczenie będzie mieć również jej rozmiar. Szerokość powinna odpowiadać głębokości balkonu, pomniejszonej o szerokość balustrady. Będzie spokojniej i bardziej intymnie. No chyba o to chodziło. Tylko nie palimy na balkonie, okej? Pozdro.

0: Ja wysyłam hasło październik. A dlaczego wysyłam hasło październik? Dlatego, że teraz oczekujemy od was, żebyście wysłali na 7327 SMS-a o treści, a w treści napisać miesiąc waszego urodzenia. No to jak teraz w RMF Max wyślijcie SMS-a na 7327 tylko za 3,69 na 7327 z treścią waszego miesiąca urodzenia, to dostaniecie 1000 szans dostania się do naszego dzisiejszego finału. Oprócz kozackich nagród w tym miesiącu urodzinowym RMF Max mamy dla was za odebranie telefonu 1000 zł, a może nawet i 15 koła dzisiaj się trafi. No to co? SMS-em wasz miesiąc urodzin na 7327. No i oczekujcie. Dzisiaj kolejny finał. RMF Max.
1: Reklama. Co? Już liście lecą?
2: Nie, to nie liście, człowieku. To kasa leci. Jupi!
3: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
6: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
16: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
17: Pogoda dziś w stylu mieszanym. Trochę chmur, trochę słońca. Niestety przez większość dnia wygrywać będzie raczej ta pierwsza strona. Dopiero późnym popołudniem ma się zacząć przejaśniać. Szczęście w tym nieszczęściu jest takie, że deszcz po tym, jak wyjdziemy z pracy, nie powinien nas męczyć. Męczyć za to będzie nas dość silny wiatr, który będzie nam dokuczał do końca dnia, a powieje z zachodu. Dlatego dłuższe przebywanie na dworze dziś raczej niewskazane, a na termometrach zobaczycie maksymalnie do 19 stopni.

Może być małomiasteczkowy, jak Dawid Podsiadło, może być wielkomiejskim, może być każdy, kto ma ochotę po prostu dobrze się zabawić na koniec lata, a ku temu jest naprawdę fajna okazja. Jeszcze bilety na rmfmax.pl. Przenosimy się na plażę, tą słynną plażę w okolicach Płocka. Plaża, patelnia, oczywiście Grabina koło Płocka. No to mamy kolejną ekipę, która zrobi dobrze po północy. Playboys w najbliższą sobotę na plaży, patelnia koło Płocka. Oczywiście Grabina. Świetnej zabawy. Bramy i kasy otwierają się w okolicach godziny 20. No to już dzisiaj życzę wam jeszcze letniej, fajnej zabawy. Niech RMF Max także tutaj na Mazowie.

0: reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym

0: użyciu. Jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
5: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
6: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na Poczcie. Im prościej, tym lepiej.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Z tej strony Asia.
2: Tu Ola i Jarek.
3: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
4: Cześć, tu Oskar Cyms.
5: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
7: Na zegarach 11, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. 200 pasażerów LOT-u z Kanady do Polski utknęło na lotnisku w Toronto. Powodem awaria samolotu.
8: Piloci lotowskiego Dreamlinera kołowali na pas startowy lotniska w Toronto. Wtedy okazało się, że uszkodzony jest jeden z elementów elektrycznych. Zdecydowali więc o powrocie na stanowisko postojowe. Mechanicy przez kilka godzin próbowali naprawić usterkę, a pasażerowie w tym czasie musieli pozostać na pokładzie. Ostatecznie naprawa się nie udała. Teraz pasażerowie czekają w hali odlotów, a przewoźnik organizuje dla nich lot zastępczy.
7: O czym informował Michał Krasoń.
0: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
7: W RMF Max jesteśmy zawsze blisko ważnych dla Was spraw. A teraz wracamy do tematu planowanej budowy bloków przy ulicy Miłej w Ciechanowie w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Północne Mazowsze. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku uchyliło w całości decyzję środowiskową wydaną przez prezydenta Ciechanowa w sprawie tej inwestycji.
9: Pokazuje, że postępowanie pierwszej instancji było obciążone szeregiem poważnych nieprawidłowości. I to zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Po pierwsze, nieprawidłowo ustalono zasięg oddziaływania inwestycji i krąg stron postępowania. Po drugie, organ nie odniósł się należycie, bo właściwie w ogóle nie odniósł się do przedstawianych opinii eksperckich, mimo że powinien był je uwzględnić i poddać rzetelnej ocenie, jak wskazało SKO.
7: Mówiła jedna z mieszkanek osiedla Krubin ze Stowarzyszenia Miej Kulturę Chroni Naturę. Przypomnijmy, mieszkańcy ciechanowskiego Krubina nie chcą, by w ich sąsiedztwie powstało ogromne osiedle. Budowa bloków SIM ich zdaniem będzie miała poważne konsekwencje dla cennych przyrodniczo siedlisk roślin i zwierząt. Ceny na stacjach paliw nadal powodują zawrót głowy u kierowców. W Ciechanowie i okolicy litr benzyny kosztuje 7,99, olej napędowy 8,99. Jak zaobserwował dziś nasz reporter, ruch na stacjach paliw jest mały, a zmotoryzowani zwlekają z tankowaniem i czekają na obniżki cen. Za to policja nie czeka i prowadzi w powiecie ciechanowskim działania związane z akcją Prędkość. Na drogach będziecie mogli zobaczyć więcej patroli, mundurowi będą szczególnie uczuleni na przypadki przekraczania prędkości. Pomiary będą prowadzone statycznie i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków, informuje ciechanowska policja. W akcji wykorzystane zostaną także policyjne grupy SPID. Do świata robotyki i sztucznej inteligencji dorosłych chcą przenieść edukatorzy z Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Niezwykła naukowa podróż ma się rozpocząć dziś wieczorem. Posłuchajcie o szczegółach.
10: Zaprosimy Państwa na warsztat dotyczący właśnie wykorzystania sztucznej inteligencji w praktyce. Poprowadzi go Patryk Młodzianowski, pracownik Katedry Informatyki Wydziału Inżynierii i Ekonomii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podczas tych warsztatów będziemy mogli na własnych telefonach sprawdzić, jak możemy wykorzystać asystentów AI.
7: Na wydarzenie zapraszała Marzena Lentowszczyk, kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Początek spotkania o 18:00.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Popołudnie w naszym mieście na pewno nie będzie deszczowe, co do tego synoptycy są zgodni, ale co się będzie działo nad naszymi głowami? Tu już może być różnie, ale generalnie iść ma ku dobremu. Im będzie później, tym więcej błękitu i słońca. Niestety słońce nie zostanie z nami na noc, a z drugiej strony to może jednak szczęście. Wracając jednak do samej pogody, popołudnie ma być wietrzne, a nawet śmiało można powiedzieć, że bardzo wietrzne. Na termometrach natomiast 19 kresek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
13: Dobry przepis na czwartek po 11. Dobrze, że gra RMF Max. To jeden z tych punktów. Dzisiaj Justyna i Robert biegną po kawkę, bo mają imieniny. No i chyba mamy kolejną godzinę z głowy. A jeszcze dobra kasa w RMF Max do wygrania. Jesteśmy. Jesteśmy, chociaż to nie ostatni dzień lata, to weekend zapowiada się w naszym regionie całkiem fajnie, proszę go wykorzystać. Gips i go formany i zostańcie ze mną, bo bardzo ciekawa informacja dotycząca zmiany czasu na zimowy. Za chwilę wam opowiem, o co chodzi.

Kolejna piękna sztuka od Armina van Burena. Kochamy go na Mazowszu, prawda? Dawka sztuki przez duże S oraz skrajnych emocji zapewniona. Gdzie i kiedy? Przenosimy się do Płocka w czwartkowy wieczór. Tak, tak, to już dzisiaj. Macie już plany? A może jeszcze nie? Warto wybrać się na przegląd płockich diaporam, który od godziny 19 rozpocznie się w kinie Za Rogiem. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki przy Jakubowskiego w Płocku właśnie. Wydarzenie prowadzi znany płocki artysta, fotografik Jan Żywiecki. Dawka sztuki przez duże S oraz skrajnych emocji zapewniona. Diaporam płockich, przegląd dzisiaj wieczorem. Może to być plan na dzisiejszy wieczór. A my dobrze planujemy muzyczkę i przenosimy się za ocean. To taka muzyczna perełka, którą powinniście znać i biorą.

0: Kygo! Teraz w RMF Max, a od teraz 650 razy mnożę wasze zgłoszenie do naszej finałowej zabawy w czwartek. Urodzinowy deszcz nagród. Dobra sprawa, co? Uruchamiamy rundę bonusową, czyli jak wyślecie SMS-a od teraz albo zgłosicie się na rmfmax.pl, to tak jakbyście robili to 650 razy. A jak odbierzecie telefon w finale, to 1000 zł, a może i 15. SMS o treści MAX na 7327, MAX na 7327, jeden tylko 369. A jak zgubiliście telefon, to można klikać na rmfmax.pl. Z firmowego laptopa też można.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu.

0: Playboys. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i przebojów, które doskonale znacie. Zabierz ekipę i wpadaj na patelnię. 19 września, sobota. Zespół Playboys. Plaża Patelnia. Do zobaczenia. Co z tego będzie, kto
1: to wie? Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.
4: Tu Ola i Jarek.
5: Hejka, tu Maciek.
6: Cześć, tu Oskar Sims.
7: Hello, this is September.
8: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF.

ja tu sobie w Ciechanowie kawkę na balkonie piję, a sąsiad mnie podgląda, no, albo w Płocku. Macie balkon? Narzekacie czasami, że ktoś tam coś tego, tamtego, ten? No to są przepisy, już są wdrożone, że ma być podzielone. Ale nie to, że wasze sąsiedzkie relacje mają być podzielone, tylko generalnie ma być skuteczniejsze oddzielenie obu przestrzeni. Ażurowa ścianka nie wystarczy, ma być pełna przegroda na balkonie, bez otworów i prześwitów. Głębokość balkonu też jest uregulowana, więc mieszkańcy Mazowsza spokojnie będą mogli na balkonie poczilować. No i oczywiście, żeby sąsiad fajek nie palił. Ej, no fuj, albo sąsiadka z góry w Glinojecku podlewała kwiaty i cała mi wleciała mi na pościel. No tego też nie robimy. Ale będzie fajnie, niech muzyczka z RMF Max na Mazowszu dobrze pomaga.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem, ja tak. Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Canal Plus.
15: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało,
19: żeby się taniej kupowało.
20: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Hejka, tu Maciek.
23: Ja też dołączam, jestem Aneta.
24: Hey, this is Imagine Dragons.
25: What's up, it's Sean Paul.
26: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
29: Popołudnie w naszym mieście na pewno nie będzie deszczowe, co do tego synoptycy są zgodni, ale co się będzie działo nad naszymi głowami, tu już może być różnie, ale generalnie iść ma ku dobremu. Im będzie później, tym więcej błękitu i słońca. Niestety słońce nie zostanie z nami na noc, a z drugiej strony to może jednak szczęście. Wracając jednak do samej pogody, popołudnie ma być wietrzne, a nawet śmiało można powiedzieć, że bardzo wietrzne, na termometrach natomiast 19 kresek.
28: RMF Max.
30: RMF Max Mazowsze.

0: Ed Sheeran, o którym ostatnio w internetach głośno, że został sam na trasie koncertowej, ale wy sami na trasie popołudniowej nie zostaniecie, bo macie program i wszystko gra. Jest Asia Małos, jest Irek Jakubek, a jutro będę po dziewiątej. Piotrek Niewald, trzymajcie się ciepło, bye bye.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
6: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: I po reklamie.

0: Mamy południe w RMF Max Mazowsze, Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Dzisiaj polskie piłkarki z reprezentacji do lat 20 zagrają w Bielsku Białej z Kolumbią mecz 1/8 finału Mistrzostw Świata. To będzie trudne starcie. Rywalki biało-czerwonych grają bardzo agresywnie. Zdołały zatrzymać świetnie grającą Portugalię.
1: To nie jest łatwe grać pod takim dużym pressingiem na boisku. Piłkarki o tym doskonale wiedzą. To nie jest naturalne środowisko piłkarek na co dzień grających w klubach.
0: Zauważa trener Marcin Kasprowicz. Dzisiaj nie zagra Weronika Araśniewicz, jedna z liderek naszej kadry. Z powodu kontuzji czekają operacja, mecz o 18:30. A o 21:00 Lech Poznań zagra z Crystal Palace o pierwsze punkty w Lidze Europy. Więcej o sporcie powiemy po 15:00 we Fleszu Sportowym.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Władze Ciechanowa chcą wiedzieć, jak powinny kursować miejskie autobusy. Jak wiecie z RMF Max, w tym celu stworzono internetową ankietę, w której możecie podpowiedzieć, gdzie potrzebne są Wam połączenia. W ankiecie władze pytają też o to, jakie rozwiązania zachęciłyby Was do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej. Problem polega na tym, że link zamieszczony przez władze Ciechanowa w mediach społecznościowych nie działa i odsyła mieszkańców do nieistniejącej strony. Aby wypełnić ankietę, musicie wejść na stronę miasta i poszukać w aktualnościach artykułu dotyczącego ankiety. Tam znajdziecie działający link. A teraz we Fleszu ważny temat. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie potrzebuje Waszej pomocy. W placówce przebywa nadal sporo psiaków, są więc konkretne potrzeby. Co w tej chwili jest najbardziej przydatne?
3: Potrzebujemy karm hypoalergicznych, bo część zwierzaków naszych to alergicy. Mamy dwa psiaki, które są na diecie tak zwanej trzustkowej, bo mają chore trzustki, więc tutaj jakaś taka fajna karma, typowo taka właśnie związana z ich dietą.
0: Mówi Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. W placówce przydadzą się również grubsze koce, polarki, ręczniki, pledy i posłanka. Mogą być używane, ale ważne, muszą być czyste. Jeśli ciągnie Was na grzyby, ale samemu to jakoś tak smutno, to mamy dla Was rozwiązanie. Świetlica Wiejska w Karwaczu zaprasza na wspólne polowanie. Prawdziwki, podgrzybki, kurki, maślaki i zajączki nie będą miały z Wami szans. Wspólne grzybobranie zaplanowano na jutro na 17:00. Zbiórka przy zalewie w Karwaczu. Ważne, żeby mieć ze sobą koszyczek i wygodne buty. A skoro jesteśmy przy tym temacie, to warto przypomnieć kilka porad policjantów na temat grzybobrania. Powinniśmy zabrać ze sobą naładowany telefon i powerbank. Warto powiedzieć bliskim, w jakim rejonie poszukiwać będziemy grzybów. Po lesie najlepiej poruszać się z odblaskiem lub kamizelką odblaskową i zabierzmy też ze sobą przekąski oraz wodę. Macie ochotę na dobrą imprezę? Już w sobotę, 19 września, na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka zagrają Playboys, a imprezę poprowadzi DJ Cream. Szykuje się sporo muzyki i zabawy pod sceną, a jeśli chcecie zgarnąć wejściówki, wpadajcie na stronę RMF Max w zakładce Mazowsze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Chciałbym Wam powiedzieć, że po wyjściu z pracy będziecie mogli wsiąść w auto i wybrać się na dowolną plażę, bo będzie słonecznie i przyjemnie. I być może gdzieś na dalekim południu Hiszpanii tak jest. Na Mazowszu niestety nie, po południu spore zachmurzenie, ale będzie się powoli przejaśniać. Na szczęście nie będzie deszczu, za to powiać może dość mocno z zachodu, do tego stopnia, że będzie miało to wpływ na odczuwalną temperaturę, a ta maksymalna na termometrach to dziś 19 kresek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. RMF Max.
5: No i już po 12:00, w czwartek, 17 dzień września w kalendarzu. No i słuchajcie, jak takim tempem nam przeleciało od 1 do 17, to pomyślcie, jak szybko poleci do końca pracy. Nawet nie zdążycie mrugnąć się dwa razy. Asia Meus, dzień dobry, słuchacie oczywiście RMF Max. A jak będziemy razem, to będzie łatwiej i wszystko gra.

0: Uwaga, bo mamy dla Was naprawdę ważną wiadomość. W temacie dużych pieniędzy i oferty nie do odrzucenia trafiliście idealnie. Możecie jednym SMS-em jeszcze dzisiaj, siedząc w pracy, załatwić sobie 1000 zł za samo odebranie telefonu i szansę na 15 tysięcy. Sprawa jest wyjątkowo prosta. Właśnie teraz wysyłacie hasło MAX pod 7327 za 3,69 z VAT-em. Wy wysyłacie, a my mnożymy każde takie zgłoszenie razy 650. 1 MAX pod 7327. I 650 szans na 1000 za odebranie telefonu i 15 tysięcy w finale. Max niech leci pod 7327.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
13: I po reklamie.

A taj w stronę piątku w pracy na pewno nikomu nie zaszkodzi. W pół do pierwszej na zegarach. W czwartek to jest dobry czas, żeby pogadać w pracy o pracy. Jakie były takie największe kłamstwa, jakie kiedykolwiek usłyszeliście na temat swojego zawodu? No, na przykład wiecie, że bibliotekarze to zawsze mają dużo czasu w pracy, żeby czytać wszystkie książki. O, albo że radiowiec to zawsze wie, co ma powiedzieć. Jak było u was, te największe kłamstwa dotyczące waszej pracy i waszego zawodu właśnie teraz możecie nagrać głosówkowo. Instagram RMF Max i Messenger RMF Max w tym temacie oczywiście już aktywne.

0: jeden z moich ulubionych w ostatnim czasie numerów w RMF Max. Mrozu i Kasperczyk, wszystko, czego chciałem. No może poza pogodą, bo to akurat nie bardzo taka, jakbyśmy chcieli. A co konkretnie szykuje pogoda, będziemy sprawdzać w RMF Max. I już za kilka chwil, bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Dobre wieści z polskich magazynów gazu. Najnowsze dane mówią, że magazyny są wypełnione w 98%. No to znaczy, że kurczę, są zapasy, jest elegancko, no.
4: Super, a zaglądał ktoś do tego magazynu, tam półkę wyżej, może tam jest benzyna, nie?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Chciałbym wam powiedzieć, że po wyjściu z pracy będziecie mogli wsiąść w auto i wybrać się na dowolną plażę, bo będzie słonecznie i przyjemnie. I być może gdzieś na dalekim południu Hiszpanii tak jest. Na Mazowszu niestety nie, po południu spore zachmurzenie, ale będzie się powoli przejaśniać. Na szczęście nie będzie deszczu, za to powiać może dość mocno z zachodu, do tego stopnia, że będzie miało to wpływ na odczuwalną temperaturę, a ta maksymalna na termometrach to dziś 19 kresek.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Wiemy, że zawsze trochę szerzej się uśmiechacie, kiedy ten numer gra w głośnikach RMF Max, dlatego z ogromną przyjemnością 5 minut przed 13 Lerek Innowator, moja panienka. A temat tych największych kłamstw w waszej pracy rozgrzał naszego messengera naprawdę do czerwoności. Jakie jest największe kłamstwo w twojej pracy, Łukasz?
1: Bo ci tu mają fajnie, jest dobrze, zarabiają dobre pieniądze, a tu niestety wszystko na odwrót.
0: No popatrz, Łukasz, nie tylko u ciebie na żurawiu na wysokości. Takich kłamstwem nawciskali. Oczywiście w temacie kłamstw dotyczących waszej pracy.
2: Reklama.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Mama! Cześć, kochanie.
13: Co chcecie na obiad?
14: Czekoladę z pire.
15: Pierogi z serem.
16: Makaron carbonara.
17: Fasolka po bretońsku.
13: Kochani, to nie jest restauracja.
17: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
13: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej.

0: 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: I po reklamie.

0: Minęła 13, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Zamknięte lotniska w Lublinie i Rzeszowie po dronowym rosyjskim ataku na zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali na swoje telefony alerty o zagrożeniu i znalezieniu bezpiecznego miejsca. Poderwane zostały także myśliwce NATO. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w komunikacie informuje, że działania mają charakter prewencyjny. Według rzecznika DORSZ Jacka Goryszewskiego 4 kilometry od granicy polsko-ukraińskiej spadł lub został zestrzelony dron, stąd poderwanie myśliwców, by zabezpieczyć polską przestrzeń powietrzną.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Złapali podejrzanych o morderstwo. Kilka dni temu do policji w Przasnyszu dotarły sygnały o znalezieniu ciała w pustostanie przy ulicy Świerczewo. Policjanci zabezpieczyli ślady. Na ciele mężczyzny znajdowało się kilkanaście ran kłutych. Ofiara to 56-latek w kryzysie bezdomności. Działania mundurowych doprowadziły do zatrzymania dwóch mieszkańców powiatu przasnyskiego w wieku 31 i 60 lat. Za zabójstwo grozi im kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Co z blokami, które miały powstać przy ulicy Miłej w Ciechanowie? W RMF Max wracamy do tematu, który budzi spore emocje w mieście. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku uchyliło w całości decyzję środowiskową wydaną przez prezydenta Ciechanowa w sprawie tej inwestycji.
2: To ważne z naszego punktu widzenia, bo pokazuje, że naszych zastrzeżeń nie można było po prostu zignorować. Mieszkańcy mieli podstawy, by kwestionować sposób prowadzenia tego postępowania.
0: A o czym świadczy ta decyzja Kolegium?
2: To, że władza samorządowa nie jest władzą absolutną. I żadne zamierzone inwestycyjne plany, żadne cele naszych władz nie mogą być realizowane ponad prawem i kosztem mieszkańców i kosztem przyrody.
0: Mówiła jedna z mieszkanek osiedla Krubin ze Stowarzyszenia Miej Kulturę, Chroni Naturę. Przypomnijmy, mieszkańcy ciechanowskiego Krubina nie chcą, by w ich sąsiedztwie powstało ogromne osiedle. Budowa bloków Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze ich zdaniem będzie miała poważne konsekwencje dla cennych przyrody. Przyrodniczo siedlisk roślin i zwierząt. To już dzisiaj. Dorośli mieszkańcy Ciechanowa będą mogli o 18:00 przenieść się do świata robotyki i sztucznej inteligencji. To dzięki zajęciom w Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Te podzielone zostały na dwie części. Pierwsza to warsztaty, na których dowiecie się, jak wykorzystywać AI w praktyce. A co będzie w drugiej?
3: O godzinie 19:15 zaprosimy Państwa na transmisję wykładu z Centrum Nauki Kopernik. Będzie to wykład Mateusza Dyry pod nazwą Czy można zabić robota? Wiemy, że roboty już odkurzają nasze mieszkania, robią za nas zakupy w internecie. Pewnie w niedalekiej przyszłości humanoidy wyjdą na spacer z naszym psem. Ten dział robotyki i sztucznej inteligencji rozwija się bardzo mocno.
0: Na wydarzenie zapraszała Marzena Lentowszczyk, kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie. A już za chwilę najświeższa prognoza pogody tylko w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Teraz czas porozmawiać o tym, jak będzie wyglądał wieczór i noc w naszym regionie. Z plusów nad naszymi głowami nie będą się już kłębić szare chmury. Raczej zobaczymy piękne nocne niebo z całą plejadą gwiazd. Co oczywiście oznacza, że o deszczu nie ma mowy, więc parasole i kurtki przeciwdeszczowe możecie schować głęboko do szaf. Wyciągnijcie za to z nich ciepłe ubrania, bo po zmroku na termometrach z 19 w dzień zostanie zaledwie 12 stopni. A to nie koniec, bo w nocy spadnie do 9.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Trafiłam właśnie przed momentem, słuchajcie, na najnowsze takie długoterminowe prognozy i one już przewidują przymrozki. I to szybciej niż się spodziewamy. Więc umówmy się może teraz wszyscy razem tu w RMF Max. Że o temacie ewentualnej zimy to na razie niech nas rozgrzewają latynosko brzmiące rytmy. DJ Goja i Michiko, Asia Meus. Cześć ponownie tu i wszystko.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Co byście zrobili, gdybym wam powiedziała, że jednego SMS-a za 3,69 możecie zamienić na gwarantowany 1000 albo nawet 15 tysięcy złotych? Takie rzeczy dzieją się w RMF Max, a do tego ten jeden SMS może wprowadzić was aż do dwóch finałów. Nie każcie swojemu szczęściu czekać. Teraz wysyłamy hasło Max pod 7327. Jeden SMS i szansa na dwa finały i gwarantowany 1000 za odebranie telefonu.
1: Reklama.
2: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowie.

0: Zespół Playboys. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i przebojów, które doskonale znacie. Zabierz ekipę i wpadaj na patelnię. 19 września, sobota. Zespół Playboys. Plaża Patelnia. Do zobaczenia. Co z tego będzie, kto to wie.
1: I po reklamie.

0: Na, gehen wir das gerne.
1: Grzegorz,
2: Asia, Martyna,
3: Lady Gaga.
2: Z tej strony modelki
4: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

klasyka gatunku w RMF Max, United Nations i Out of Touch, równo pół do drugiej na zegarach. No to czas na doniesienia prosto z naszej kadry, bo mecze naszych orłów w Lidze Narodów coraz bliżej. A Robert Lewandowski porzuci na chwilę Amerykę i będzie do dyspozycji trenera na całym zgrupowaniu, tak właśnie ogłosił. A to nie jest łatwa sprawa, bo to jest kilkanaście dni i cztery mecze. I ja się może słabo znam na piłce, ale wróżę sukces, bo Robert sam przecież mówi, że w tych Stanach to ciągle budują drużynę, a przecież cały czas tam gole strzela. No to jak przyjedzie do Polski, gdzie też w sumie nie ma drużyny, trzeba zbudować, no to się będzie czuł jak w tym swoim nowym amerykańskim domu, no.

0: Motywuje do roboty w to czwartkowe popołudnie. Przed 14 gwałtowne załamanie pogody podobno jest już pewne, tak krzyczą nagłówki w internecie. Ale wiecie, my mamy swoich ekspertów w RMF Max, oni to wszystko sprawdzili i za chwilę wam zaprezentują. Zostańcie z RMF Max po więcej szczegółów tego, co będzie działo się za oknami.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
4: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: I po reklamie.

0: that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Cześć, z tej strony Igor.
2: Hello, this is Zina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Sprawdzisz?
6: Sprawdź.
4: Sprawdź.
6: Pogoda w RMF Max.
7: Teraz czas porozmawiać o tym, jak będzie wyglądał wieczór i noc w naszym regionie. Z plusów, nad naszymi głowami nie będą się już kłębić szare chmury. Raczej zobaczymy piękne nocne niebo z całą plejadą gwiazd. Co oczywiście oznacza, że o deszczu nie ma mowy, więc parasole i kurtki przeciwdeszczowe możecie schować głęboko do szaf. Wyciągnijcie za to z nich ciepłe ubrania, bo po zmroku na termometrach z 19 w dzień zostanie zaledwie 12 stopni. A to nie koniec, bo w nocy spadnie do 9.
8: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

Zamiast kolejnej kawy w pracy, Dub Dogs działają podobnie. Alerty odwołane, nie ma zagrożenia dla Polski po rosyjskich atakach na Ukrainę. Nowe informacje w tej sprawie będą we Flashu RMF Max punktualnie o 14:00.

0: Allegra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach centrum.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: I po reklamie.

0: Marek Mikulski, 14. Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Polsko-ukraińskie przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin po raz kolejny prawdopodobnie było celem rosyjskiego ataku dronowego. Co wiadomo o tym bezzałogowcu?
1: To był jeden dron bojowy o napędzie odrzutowym. Polskie systemy wykryły go, gdy z dużą prędkością leciał nad Ukrainą na zachód i zbliżał się do Polski. Jak mówił mi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, maszyna zniknęła z radarów około 4 km od polskiej granicy, albo została trafiona,

0: albo osiągnęła cel.
1: Tyle Krzysztof Zasada. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się. Odwołano także alerty.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Kolejni oszukani. W przeciągu ostatnich dni do mławskiej policji zgłosiły się dwie osoby, które straciły pieniądze przez naciągaczy. 30-latka została oszukana podczas zakupu samochodu za pośrednictwem niemieckiego portalu ogłoszeniowego. Przekazała oszustom ponad 30 tysięcy euro. Z kolei 22-latek padł ofiarą oszustwa podczas wynajmu mieszkania. Zapłacił za rezerwację 1300 zł i nie zobaczył ani lokalu, ani pieniędzy. Policja apeluje o specjalną czujność podczas transakcji prowadzonych w sieci. W całym kraju trwa Tydzień Mobilności. Do inicjatywy promującej ekologiczne, aktywne i przyjazne środowisku sposoby przemieszczania się przyłączył się także Raciąż i tamtejsze Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Co placówka proponuje zainteresowanym? To sprawdził nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie.
3: Czwartek w kalendarzu to dla Raciąża fotograficzny konkurs w mediach społecznościowych na najciekawsze zdjęcie na rowerze. W piątek organizatorzy akcji zapraszają na happening uliczny Zdrowy Poczęstunek, a w sobotę na spacer po Raciążu i poznawanie historii miasta. 20 września zaplanowano pokaz filmowy o tematyce ekologicznej, a dzień później wystawę prac plastycznych związanych z ideą zrównoważonej mobilności.
1: A finał akcji 22 września, czyli w dniu bez samochodu, będą m.in. animacje dla dzieci oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i fotograficznego. A teraz w RMF Max powiemy o potrzebach naszych czworonożnych przyjaciół. Z mikrofonem zajrzeliśmy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. W placówce przebywa nadal sporo psiaków, rosną też potrzeby. W ich spełnieniu potrzebna jest wasza pomoc, ale opiekunowie zwierząt zwracają uwagę na to, że psy przebywające w schronisku nie mogą jeść zwykłej karmy.
4: Karmy te marketowe, te takie najtańsze karmy marketowe, nie będę wymieniała tutaj nazwy, ale to te na P, te na H. Wśród zwierzolubów i osób pracujących ze zwierzętami one często nazywane są peletem do kociej kuwety. Tyle mniej więcej mają wartości odżywczych. To są po prostu zboża, jakaś tam 15-10% zawartość mięsa, więc to jest tak zwany zapychacz.
1: Komentuje Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Dlatego najlepiej wybrać karmy bezzbożowe. W placówce przydadzą się również grubsze koce, polarki, ręczniki, pledy i posłanka. Mogą być używane, ale ważne, żeby były czyste. A już za chwilę prognoza pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Chłodny wieczór nam się szykuje w regionie, ale będą też plusy, na przykład bardzo małe zachmurzenie. Jeśli uwielbiacie nocne obserwacje nieba, to dzisiejszy wieczór będzie właśnie dla was, bo im później, tym mniej chmur na niebie. Wiatr, który dokuczał nam w dzień, też na noc powinien się uspokoić, co nie zmienia faktu, że wychodząc na zewnątrz będziecie musieli wciągnąć na siebie ciepłe ciuchy. Termometry wieczorem pokażą zaledwie 12 stopni, a później obniży się jeszcze do 9.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: 4 po 14 w czwartek w pracy i to jest dobry czas, żeby sobie trochę poplotkować o waszych zawodach.
8: Najgorsze kłamstwo albo największe? Jak zostanę stylistką paznokci, co chwilę będę mieć nowe paznokcie.
7: To Kasia ujawniła największą ściemę dotyczącą swojej pracy. Max. A głosówki w tym temacie cały czas możecie nagrywać oczywiście na Messengerze RMF Max. Asia Meus i Wszystko Gra.

Dobrze, że słuchając RMF Max w pracy siedzicie na takich krzesłach obrotowych z kółkami, no bo się łatwiej na takich krzesłach bujać w rytm tych numerów przy biurku. Fire, fire, już za nami, 12 minut po drugiej. To taką ciekawostkę wam podrzucę, bo mi właśnie wpadła w ręce. No w sumie to nie wiem, czy wam się przyda, czy nie, ale nie zaszkodzi wiedzieć. Wiedzieliście, że ośmiornice mają 3 serca? Serio, 3 serca. No i teraz sobie pomyślcie. Jedna ośmiornica, 3 serca, 8 macek. No ile to musi być miłosnych możliwości? A do wszystkich tych rozmyślań, jak zawsze, podrzucamy hity na Maxa. Dawid Podsiadło gra już teraz.

Dużo uśmiechu w muzyce, to wam proponujemy przez popołudnie RMF Max. Deszczu dzisiaj w całym kraju dużo, ale akurat na urodzinowy deszcz nagród w Maxie to nie można narzekać. 1000 zł za odebranie telefonu i 550 szans na finał. Taki układ wam proponuję, a wszystko co musicie zrobić, to teraz zgłosić się do naszej zabawy. Hasło Max wysyłamy za 369 pod numer 7327, a my mnożymy tego SMS-a razy 550.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.

Delikatnie i romantycznie, tak jak ona potrafi. Zalia i Tylko kochaj mnie w RMF Max. 28 minut przed trzecią. Ważna wiadomość dla rodziców, bo eksperci policzyli, ile kosztują bezpłatne studia w Polsce. Oczywiście chodzi o wszystkie koszty, które się składają na utrzymanie takiego studenta. To jest około 200 tysięcy złotych. I da się to obniżyć, to jest dobra wiadomość, tylko jak macie maturzystę, to trzeba zacząć teraz, tak żeby dać mu rok, zanim się w październiku zacznie jego rok akademicki. Ten rok na zmianę nawyków, bo młody musi zrozumieć, że taka parówka to jest naprawdę luksusowy obiad i nie ma co wybrzydzać. Mamy czas, słuchajcie, 13 miesięcy lekko licząc. Damy radę. Stumbling in w RMF Max. I 27 minut przed trzecią.

0: Młode i piękne i naprawdę nie ma się czemu dziwić, że podbijają muzyczny świat. Kacaj w RMF Max, a za chwilę u nas nowa prognoza pogody. I niezależnie od tego, czy deszcz, zimno, czy wieje, jutro jest piątek. A to zmienia wszystko.
1: RMF Max. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.

0: Gra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
4: Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
5: Chłodny wieczór nam się szykuje w regionie, ale będą też plusy, na przykład bardzo małe zachmurzenie. Jeśli uwielbiacie nocne obserwacje nieba, to dzisiejszy wieczór będzie właśnie dla was, bo im później, tym mniej chmur na niebie. Wiatr, który dokuczał nam w dzień, też na noc powinien się uspokoić, co nie zmienia faktu, że wychodząc na zewnątrz będziecie musieli wciągnąć na siebie ciepłe ciuchy. Termometry wieczorem pokażą zaledwie 12 stopni, a później obniży się jeszcze do 9.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słucha.

Wiem, że niektórzy z was słyszą w tym numerze olej to, ale tą opcję, umówmy się, zostawiamy na weekend. No dobra, na jutro. Dzisiaj czwartek po południu, RMF Max motywuje was do dalszego działania. Za chwilę Justyna i Natalia, a ja pięknie dziękuję za to popołudnie i słyszymy się jutro po 12. Asia Meus, pięknej reszty czwartku.

0: the answer.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Jakość, elegancja, piękno. Dostarczamy je w Ciechanowie od 20 lat. Teraz czas na zmianę adresu. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w budynku na rogu ulic Warszawskiej i Natwosnej. Tu znajdziecie wygodny parking, największy wybór biżuterii w mieście, profesjonalne doradztwo, atrakcyjne ceny. Teraz to wszystko w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 21/23.
16: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
17: Castorama!
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Piętnasta, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Wysokie ceny paliw mogą szybko przełożyć się na podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Taki jest wniosek z Warszawskiego Forum Miasteczek Polskich.
2: Na razie mamy do końca roku wynegocjowane ceny stałe. Także myślę, że od nowego roku trzeba się liczyć z nowymi cenami.
3: My też i dowozimy dzieci do szkoły, seniorów. To nie jest łatwa końcówka roku.
4: Oczekujemy tego, że jednak jakieś rozwiązania znajdą.
1: Mówili Leszek Adamczyk, zastępca wójta gminy Brzeziny w województwie łódzkim.

0: Im Anna Gliniecka, Woś, burmistrz Kobylnicy na Pomorzu oraz Marek Rączka, wójt gminy Żyraków na Podkarpaciu.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Trwa modernizacja infrastruktury przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie. Od strony ulicy Augustiańskiej powstanie nowy parking, a na terenie budowy jest teraz z mikrofonem nasz reporter Kamil Puternicki.
2: Jak słychać, ciężki sprzęt pracuje tutaj z pełną mocą. Aktualnie cały teren został rozkopany, a wzdłuż nowo powstającego lodowiska zostały usunięte stare, nierówne płyty, które zastąpi nowa nawierzchnia. Cały ten teren dodatkowo zostanie oświetlony energooszczędnymi lampami typu LED. W sumie powstanie tutaj 13 miejsc do parkowania osobówek oraz 2 miejsca dla autokarów.
0: Tyle nasz reporter prosto z placu budowy, a ja dodam, że w miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się budynki zaplecza sportowo-technicznego, powstanie dodatkowo 60 miejsc parkingowych. A teraz powiat ciechanowski i skupcie się, bo chodzi o prąd, a właściwie jego brak. Ze względu na zaplanowane przerwy w dostawach energii elektrycznej w powiecie ciechanowskim, jutro od 10 do 14 wyłączenie obejmie część Władysławowa w gminie Opinogóra Górna. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie operatora. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku uchyliło w całości decyzję środowiskową wydaną przez prezydenta Ciechanowa w sprawie budowy bloków przy ulicy Miłej w Ciechanowie. W RMF Max jesteśmy zawsze blisko ważnych dla Was spraw, dlatego dziś rozmawiamy o decyzji Kolegium z jedną z mieszkanek osiedla Krubin ze stowarzyszenia Miej Kulturę, Chroń Naturę.
3: My nie żądamy niczego nadzwyczajnego, żądamy przestrzegania prawa, rzetelnego postępowania i uczciwej oceny wszystkich dowodów. Teraz czekamy na kolejny ruch ze strony miasta i ze strony inwestora. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy korzystać z kolejnych środków prawnych i będziemy dalej działać spokojnie, ale stanowczo i konsekwentnie.
0: Przypomnijmy, mieszkańcy ciechanowskiego Krubina nie chcą, by w ich sąsiedztwie powstało ogromne osiedle. Budowa bloków SIM ich zdaniem będzie miała poważne konsekwencje dla cennych przyrodniczo siedlisk roślin i zwierząt. Ankieta w mediach społecznościowych władz Ciechanowa już działa. Po 12 we Fleszu informowaliśmy o problemach ze zbieraniem głosów mieszkańców w badaniach dotyczących tego, jak powinny kursować miejskie autobusy. Wtedy jednak link nie działał. Teraz już bez problemu przeniesiecie się na stronę z badaniem. A za chwilę Krzysiek Chwaliński i sportowy Flesz.
4: Kto wygrał?
1: Zaraz Flesz sportowy w RMF Max.
5: Nasi siatkarze mimo przegranej z Bułgarią z pierwszego miejsca w grupie awansowali do kolejnej fazy Mistrzostw Europy. W sobotę w 1/8 finału biało-czerwoni zagrają z Łotyszami. Teraz piłkarska Liga Europy. Lech Poznań w Londynie zagra z Crystal Palace. To ekipa, która w poprzednim sezonie cieszyła się ze zwycięstwa w Lidze Konferencji. Mistrzowie Polski są świadomi jakości rywala.
6: Fajnie sprawdzić się na tle takiego przeciwnika. Też pewnie pokaże nam wszystkim, w jakim miejscu teraz jesteśmy i nad czym jeszcze musimy pracować. Także będzie to naprawdę fajnie sprawdzić. I taki test na przyszłość.
5: Przyznaje obrońca kolejarza Wojciech Mońka. Mecz o godzinie 21:00. A kilkanaście minut temu zakończyło się losowanie par 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski.

0: Idzie noc, a wraz z nią spore ochłodzenie. O ile w dzień mogliśmy się cieszyć całkiem wysoką temperaturą, jak na drugi koniec września oczywiście, o tyle wieczorem już tak przyjemnie nie będzie. Według zapowiedzi synoptyków, gdy nasza gwiazda schowa się za horyzontem, to z 19 stopni w dzień zostanie z nami zaledwie 12. Na szczęście warunki będą całkiem przyjemne, bo niebo ma się rozchmurzyć, a wiatr mocno się uspokoi. Później w nocy temperatura obniży się do 9 kresek.
1: Może gdzieś dzisiaj wam przez myśl przeszło, co za paskudny dzień, bo praktycznie w całej Polsce leje, ale macie kanał nadawczy, więc tak. Nie będzie tak paskudnie.
2: Będzie świetnie. Słuchajcie, to jest kanał nadawczy w RMF Max. My tutaj do 18. Tak, jeszcze się uczę nowych godzin. Do 18 jest Anna Borycka
1: i Natalia Kawałek. Siemano, a to już 5 minut po godzinie 15 i my w klimacie takim lekko deszczowym odpalamy wam Temper City.
2: Self-aware. Teraz w RMF Max. Słyszymy się.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra, nareszcie w RMF Max. Tak nas trochę kuszą, trochę tutaj kokietują i w sumie o to samo poprosimy teraz was.
2: Żebyście nas troszeczkę pokusili, pokokietowali, bo ja bym chciała do kogoś zadzwonić, z kimś bym sobie chciała porozmawiać, tylko no właśnie, z kim? Z kimś, kto na pewno lubi swoją pracę. Pytanie za co?
1: Za co lubisz swoją pracę? Daj nam znać na Messengerze RMF Max, tylko tak, żebyśmy się nie skapnęły, jaki zawód wykonujesz. Aha. To jest zabawa zawodówka, którą wiemy, że lubicie, więc dajcie teraz znać się na Messengerze. Do kogoś dzisiaj zadzwonimy, no i będziemy próbować zgadnąć wspólnie ze słuchaczami RMF Max, co w ogóle w życiu zawodowo robicie.
2: Ale właśnie, to jest wspólna zabawa, to jest zabawa całej ekipy RMF Max, wszyscy w tym bierzemy udział, także spokojnie, jakby nie czujcie się wykluczeni, jeżeli to nie do was zadzwonimy, bo bawimy się wszyscy, a wy tymczasem piszcie na Messengera RMF Max, za co lubicie swoją pracę i dlaczego.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: Trudno się nie uśmiechnąć, jak Alex Warren gra to Passenger w RMF Max 20 minut po trzeciej. No trudno też być poważnym, jak się ogląda takie newsy. A dzieje się, słuchajcie. Rolnik nieprofesjonalny zrobił dzisiaj karierę w internecie, robiąc rolkę o tym, jak mu ktoś gnój ukradł. Normalnie z takiej wielkiej kupy nawozu, nazywajmy to ładnie, nawozem, ktoś sobie wziął,
1: nawóz
0: podjechał,
1: naturalny, okej?
0: Zabrał. Mm-hmm. Nawóz naturalny. A pan rolnik mówi, że trzeba było przejść, zapytać grzecznie łyżeczkę, bym dał, jak łyżeczka gnoju jest potrzebna.
1: A
0: tak?
1: Nawet więcej. No. Pytanie ode mnie na dzisiaj. Po co komu gnój? Chyba tylko i wyłącznie po to, żeby odpyskować mamy, jak powie, że na środku tego pokoju to można jeszcze tylko sami wiecie co.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Jakość, elegancja, piękno. Dostarczamy je w Ciechanowie od 20 lat. Teraz czas na zmianę adresu. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w budynku na rogu ulic Warszawskiej i Natwosnej. Tu znajdziecie wygodny parking, największy wybór biżuterii w mieście, profesjonalne doradztwo, atrakcyjne ceny. Teraz to wszystko w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 21/23.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Najbardziej roztańczona plaża na

0: Zespół Playboys. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i przebojów, które doskonale znacie. Zabierz ekipę i wpadaj na patelnię. 19 września, sobota. Zespół Playboys. Plaża Patelnia. Do zobaczenia. Co z tego będzie, kto to wie.
1: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: DJ Deli Company to startup w RMF Max. Jest 15.30, a z nami jest już Gosia, która lubi swoją pracę za to, że nie ma sztampy, że daje ludziom radość i przyczynia się do mniejszego zanieczyszczenia świata. Cześć Gosia!
1: No, witam, witam.
0: Mamy taki plan, żeby spróbować teraz odgadnąć, czym się zajmujesz. Mamy nadzieję, że nie będziesz nam jakoś za bardzo podpowiadała.
1: Będzie trudno.
2: Będzie trudno.
0: Tak czujemy, ale jesteśmy gotowe na to wyzwanie.
2: No to słuchacze RMF Max, nasi drodzy, też dajcie znać, jeśli macie jakieś typy na Messengerze RMF Max, można do nas pisać. No to my teraz co? Odpalamy zegar i mamy 45 sekund, żeby zgadnąć, czym Gosia się zajmujesz. Czas start.
0: Gosia, czy nosisz mundur?
1: Nie.
0: Czy pracujesz z dziećmi?
1: Nie.
0: A czy segregujesz śmieci w pracy?
1: Nie.
0: Masz stałe godziny pracy może?
1: Teoretycznie tak.
0: Okej, okay, masz dużo przerw?
1: Nie.
0: Nie.
2: A pracujesz w jakiejś dużej ekipie, czy raczej sama?
1: Sama.
2: Sama, okej. Okay. Czy to jest twoja własna działalność?
1: Tak.
2: Okej. Okay. Przyczynia się do mniejszego zanieczyszczenia świata. Prosimy o pomoc na Messengerze RMF Max, bo 20 sekund nam zostało.
0: Nawet mniej, 15.
2: Gosia.
0: Czy opowiadasz żarty w swojej pracy, swoim... Właśnie, czy masz klientów? O.
1: Mam klientów, tak.
0: Masz klientów. Dużych czy małych? W sensie dzieciaki, dorosłych?
1: Różnych.
0: Różnych?
2: Czas nam się skończył, ale Gosia, powiem
0: zero
2: ci...
0: Zero pomocy na Messengerze. Ja nie wiem.
2: No. Trudne, trudne. Gosia, możesz teraz zrobić dwie rzeczy. Tak. Możesz nas zostawić z tą niewiedzą i my to po prostu skiśniemy z ciekawości, albo możesz nam powiedzieć, czym się zajmujesz.
1: Powiem wam.
0: No to dawaj.
1: Jestem kaletnikiem. Prowadzę działalność.
2: Skarbnikiem?
1: Kaletnikiem.
2: Kaletnikiem.
0: Kaletnikiem!
2: Wow, jaki piękny zawód.
1: Jakie tam różne.
0: Cieszę się, że mamy do ciebie numer telefonu, bo tak. Chyba się będę zgłaszać.
1: Zapraszam. Zapraszam.
3: RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: To jest Alabama Ten w RMF Max, a u nas nie 10, ale 2 szanse na to, żeby wejść do finału i to już jednym zgłoszeniem.
1: Tak jest, wysyłasz teraz Max na 7327 za 3,69 i liczysz się w 2 finałach, tym dzisiejszym i jutrzejszym. Będziemy dzwonić do zgarnięcia nawet 15 tysięcy złotych, 1000 złotych za odebranie telefonu, to jest w ogóle mega sprawa. No i oczywiście cały kosz pełen nagród w urodzinowym deszczu nagród w RMF Max.
0: Dlatego łap za telefon i śli SMS Max na 7327.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.

Idzie noc, a wraz z nią spore ochłodzenie. O ile w dzień mogliśmy się cieszyć całkiem wysoką temperaturą, jak na drugi koniec września oczywiście, o tyle wieczorem już tak przyjemnie nie będzie. Według zapowiedzi synoptyków, gdy nasza gwiazda schowa się za horyzontem, to z 19 stopni w dzień zostanie z nami zaledwie 12. Na szczęście warunki będą całkiem przyjemne, bo niebo ma się rozchmurzyć, a wiatr mocno się uspokoi. Później w nocy temperatura obniży się do 9 kresek.

0: Post Malone, trochę na wyciszenie z tym Sunflower, a teraz uwaga, bo ciśnienie się podniesie. Mm-hmm. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził rzekę Fitzroy w środkowym Queensland jako miejsce rozgrywania olimpijskich zawodów wioślarskich na Igrzyskach 2032. I czemu to jest kontrowersyjne?
1: No właśnie.
0: Bo tam sobie krokodyle żyją. Jest ich naprawdę pełno i wioślarze średnio chcą tam pływać.
1: Powiedzieli, że nie chcą?
0: Nie chcą.
1: A, bo wiesz, bo te igrzyska to takie nudne ostatnio były. Lepiej, żeby coś ciekawego się działo wreszcie, tak? No. RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Dobre wieści z polskich magazynów gazu. Najnowsze dane mówią, że magazyny są wypełnione w 98%. No to znaczy, że kurczę, są zapasy, jest elegancko. No.
3: Super, a zaglądał ktoś do tego magazynu, tam półkę wyżej, może tam jest benzyna, nie?
1: Poranna ekipa RMF Max gotowa od poniedziałku do piątku, już od 5:30. Wstawaj, nie uda.

0: pieniądze.
1: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: I po reklamie.

0: Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Minęła 16, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max, Mazowsze. Unia Europejska chce, by Chiny dobrowolnie ograniczyły eksport samochodów hybrydowych do Europy. Takie informacje przekazuje Financial Times. Bruksela liczy w ten sposób na ochronę europejskich producentów i uniknięcie kolejnej wojny handlowej. Według gazety Unia zaproponowała, by chińskie hybrydy stanowiły około 15% europejskiego rynku. Dziś jest to ponad 1/3. Jeśli Pekin nie zgodzi się na takie ograniczenia, Unia może podnieść cła na chińskie auta. Powodem są m.in. masowe zwolnienia w europejskich koncernach i rosnąca popularność tańszych samochodów.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Ważna informacja dla mieszkańców Płońska. Jutro między 9.20 a 9.40 w budynku Urzędu Miejskiego zostaną przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne. W tym czasie urząd zostanie czasowo wyłączony z obsługi mieszkańców i interesantów. To mogą być trudne miesiące dla czytelników w całej Polsce. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmniejszyło pulę środków dla bibliotek na zakup nowych książek. A tym tematem zajął się nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie.
2: Sprawa jest o tyle zaskakująca, że ministerstwo nie informowało wcześniej bibliotek o drastycznym, bo tak to chyba trzeba ująć, cięciu środków na zakup nowych wydawnictw. Nie było też wyjaśnień już po ogłoszeniu wyników naboru. Na przykładzie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie wygląda to tak, że w zeszłym roku mogła ona wydać na nowe książki 18 tysięcy złotych. W tym roku jest to kwota poniżej 5 tysięcy złotych.

0: złotych.
1: W tej sprawie nasz reporter napisał do pani ministry Marty Cienkowskiej i podobnie jak biblioteki w całej Polsce czeka na wyjaśnienia. Na motocyklu uciekał przed policją. Powód był oczywisty. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Dąbrowa w gminie Ojrzeń. Motocykl nie miał wymaganego oświetlenia ani tablicy rejestracyjnej. Policjanci podjęli próbę zatrzymania pojazdu, jednak kierujący zignorował polecenia i rozpoczął ucieczkę. Podczas manewru zawrócił i uderzył w radiowóz, po czym odjechał. Po zatrzymaniu okazało się, że jest nietrzeźwy. Badanie wskazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Co więcej, kierował motocyklem niedopuszczonym do ruchu i bez wymaganych uprawnień. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem. A w RMF Max wracamy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Placówka ma wielu podopiecznych, rosną też potrzeby, stąd apel do mieszkańców o dary. To może być karma, grubsze koce, polarki, ręczniki, pledy i posłanka. Czego jednak nie powinniśmy do schroniska przynosić?
2: Tu uczulę też na to, że czasem osoby są tak jakby zawiedzione i nieraz usłyszymy też jakieś niemiłe słowa, bo na przykład nie przyjmujemy kołder i poduszek. Nie przyjmujemy żadnych materiałów, które są wypełnione czymś. Dlatego, że po pierwsze, zwierzak może to porozrywać, zjeść. Jest problem. Problem czasem chirurgiczny. No i do tego takie estetyczny problem. Pracownik, który naprawdę ma tutaj co robić.
1: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Rzeczy przywiezione do placówki mogą być używane, ale ważne, muszą być czyste. A już za chwilę prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Nadchodzący wieczór będzie chłodny, ale za to nie będzie mokry. Nad naszymi głowami po zmroku powinno się zrobić granatowo. Chmury się rozejdą i odsłonią nam widok na gwiazdy. Z takich bardziej przyziemnych wiadomości to wiatr przestanie nam dokuczać. Ma się wieczorem uspokoić, za to niestety temperatura mocno pójdzie w dół. Kiedy słońce schowa się za horyzontem, na termometrach z 19 w dzień zostanie z nami zaledwie 12. A to jeszcze nie koniec, bo w nocy ma się obniżyć do 9.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Hity na 4 minuty po 16 tutaj kanał nadawczy w RMF Max. Ja chciałabym podzielić się tym, co słyszałam przez okno dzisiaj, bo była taka wycieczka dzieciaczków i jeden dzieciaczek mówi: proszę pana, a da pan 5 minutów Arkowi? Taki dobry uczynek.
6: Ale na co te 5 minutów?
5: Nie mam pojęcia, ale wy też możecie poprosić szefa o takie 5 minutów jeszcze na spokojnie.
6: Kochani, dobry uczynek. My mamy dla was inny dobry uczynek. David Guetta, Alok, Stick Figure. Zostawiamy was z tym kawałkiem. 4 minuty po 16 to kanał nadawczy.
5: Borycka i kawałek, cześć.

Siema wszystkim byki i pozdrawiam was wszyscy, którzy są w trasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucha mnie. I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia. RMF Max.

0: to Gibbs, Ego for Money. Ostatni dzień lata, dużo o tym deszczu tutaj panowie śpiewali, rapowali, no bo też wiedzą, co się dzieje w tym kraju.
1: Ten czas nadszedł. To są te dni. Gibbs, Ego i for Money już to wiedzą. My też wiemy i dzisiaj być może niektórych deszcz trochę zaskoczył, bo wczoraj jeszcze tak ładnie, tak słonecznie i się zastanawiamy
0: tak
1: właśnie,
0: cieplutko.
1: Co robicie dzisiaj po robocie? Co robicie, kiedy deszcz pada? Bo to jest taki czas, który może nas usprawiedliwić od wielu rzeczy. Mm-hmm.
0: Co robi słuchacz RMF Max? Co robi ekipa RMF Max, kiedy deszcz pada? No właśnie, jednych to cieszy, innych smuci. Jedni szukają wymówek, inni właśnie je znaleźli. Jak to u was jest? O takie głosy prosimy na Messengera RMF Max. Przez Instagrama też można nam nagrywać, także którą aplikację wolicie, to tam się nagrywacie. RMF Max.
1: A to Somber jeszcze z numerem 12 to 12. 13 minut po czwartej w RMF Max. Jak coś, ten beat dobrze już znamy, różnie się może teraz kojarzyć.
0: Tylko dobrze.
1: Mamy nadzieję, że tylko dobrze. No i tak gramy w RMF Max, a wydajcie znać, co robicie, kiedy pada Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.

0: U niektórych to w takim tempie pada. Armin van Buuren i Sasha Everlasting w RMF Max, to jest kanał nadawczy, a my pytamy was, drodzy słuchacze, ekipa, co wy robicie, jak pada?
1: Ja, to kiedy pada deszcz, płaczę, żeby nie było widać moich łez. Nie, tak serio to, no co, no, otwieram parasol i idę dalej przed siebie.
2: Miłego. No jak to mówi słynne porzekadło, że psy szczekają, a karawana jedzie dalej, tak?
0: Coś takiego, no.
2: To jakoś tak leci. Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max, czekamy, co robicie, kiedy pada. RMF Max.
3: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Jak zakupy nie tylko na

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława,

0: To Marlon Hofstadt, I Like. On lubi robić takie numery, a my uwielbiamy słuchać tego, co wy, ekipo RMF Max, macie do powiedzenia, a wy na każdy temat macie coś do powiedzenia.
1: Tak, a my też często pytamy generalnie, to na pewno trzeba powiedzieć. 33 minuty po czwartej, tutaj kanał nadawczy w RMF Max, a my dzisiaj zastanawiamy się, co robić po robocie, kiedy pada. Jest parę propozycji.
2: Jak pada deszcz, to myje auto bez taniej.
0: W dobie inflacji, kiedy
1: czego
0: wszystko jest takie drogie, wiesz, tankowanie, wszystko, to na tym można chociaż zaoszczędzić.
3: Ja to najchętniej bym siedziała pod kocykiem z kubeczkiem, z ciepłą herbatką. Jednak moja 4-letnia córka ma inną wizję. Zazwyczaj ubiera się w płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze, bierze parasol i mówi: mama, chodź, potańczymy w deszczu.
1: Patrz, to jest dopiero chęć życia.
0: No.
1: Chęć radości. Wszystko zależy od nastawienia po prostu chyba. O to chodzi.
0: Mm-hmm.
1: Co jeszcze mamy?
4: U mnie jak po pracy pada, to ja biegam. Ale tylko szybciutko do łóżka z herbatą i oglądam serię.
1: Aha, no i pięknie.
0: Takie maratony można robić, kochani.
1: Tak, bo bieganie upokarza, szczególnie jak się biegnie na przykład na przystanek w deszczu.
0: I przy okazji to jest niepotrzebny stres dla organizmu. Ale biegać pod kocyk, czysta przyjemność i relaks.

0: bola kiedyś Bałkanica, a to jest Neptunica. Tak sobie nazywamy. Neptunika. What if w RMF Max.
1: Nieważne, jak sobie to nazwiecie, ale słuchajcie, deszcz nagród jest tylko jeden. On jest w RMF Max. 600 razy w rundzie bonusowej mnożymy teraz wasze zgłoszenia.
0: 600.
1: Na rmfmax.pl wszystkie szczegóły. Tam pędźcie, bo czas się kończy. My za chwilę będziemy dzwonić i bardzo chcemy dzisiaj komuś wręczyć nawet 15 tysięcy złotych, albo przynajmniej tysiaka za odebranie telefonu. Powiedz jeszcze raz.
0: 600.
1: Na
0: to jest bardzo dużo, tyle mnożymy teraz.
2: Max. Reklama.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
14: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
15: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
14: Pytał Pan, czego sobie życzę?
13: Życz sobie

0: www.allegro.pl.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowie.

0: zespół Playboys. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i przebojów, które doskonale znacie. Zabierz ekipę i wpadaj na patelnię. 19 września, sobota. Zespół Playboys. Plaża Patelnia. Do zobaczenia. Co z tego będzie, kto wie.
1: I po reklamie.

0: Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Nadchodzący wieczór będzie chłodny, ale za to nie będzie mokry. Nad naszymi głowami po zmroku powinno się zrobić granatowo. Chmury się rozejdą i odsłonią nam widok na gwiazdy. Z takich bardziej przyziemnych wiadomości to wiatr przestanie nam dokuczać. Ma się wieczorem uspokoić, za to niestety temperatura mocno pójdzie w dół. Kiedy słońce schowa się za horyzontem, na termometrach z 19 w dzień zostanie z nami zaledwie 12. A to jeszcze nie koniec, bo w nocy ma się obniżyć do 9.

0: Avicii i Wake Me Up w RMF Max i to jest moc o tej porze. Za 10 minut będzie godzina 17, a my już tak sobie wypatrujemy w kierunku weekendu coraz bardziej i okazuje się, że na sobotę plany już można mieć.
1: Tak, trzeba będzie mocno zaciskać kciuki i też krzyczeć prawdopodobnie do ekranu telewizora, bo my wiemy, my się znamy z naszymi siatkarzami, oni potrafią wykombinować, słuchajcie, takie zawały serca u całego narodu jednocześnie. Oni są w tym naprawdę fantastyczni, zazwyczaj później wygrywają, ale wiadomo, co się człowiek nastresuje, to jego. No i tak, jeżeli chodzi o ćwierćfinał Mistrzostw Europy, to nasze chłopaki w sobotę o 15 grać będą.
0: Czyli jak weekend, jak sobota, to tylko z fanami siatkówki, albo ewentualnie po prostu z dostępem do internetu. Mm-hmm.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
1: A to jest piosenka, którą dedykujemy przeciwnikom, także nie, nasi panowie mogą śpiewać, ale do przeciwników. Luzar, Tame Impala w RMF Max.
0: Dajcie głośniej, dobrze to brzmi.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł.

0: Wrocław Płońsk.
1: Minęła 17. Zaczynamy Flash w RMF Max, Mazowsze. Po południu przypominamy, że trwa policyjna kampania RoadPol, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kierowcy i piesi muszą spodziewać się wzmożonych kontroli, w szczególności na skrzyżowaniach, przejściach, przejazdach rowerowych.
2: Będziemy sprawdzać trzeźwość kierujących, stan psychofizyczny prowadzących pojazdy, stan techniczny aut, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o pieszych, też będziemy zwracać uwagę na prawidłowe korzystanie z przejść dla pieszych. Mówimy tutaj o niekorzystaniu z telefonów komórkowych. Takie aspekty jak nieostrożne wchodzenie na jezdnię, czy też brak elementów odblaskowych po zmroku.
1: Tyle rzecznik prasowy komendanta głównego policji Robert Opas. Akcja potrwa do 22 września.
0: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
1: Policjanci z Przasnysza odzyskali ciągnik. Niedawno tutejsi funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży Ursusa na ulicy Żytniej. Sprawca odjechał skradzionym pojazdem, a następnie porzucił go i uciekł pieszo w pole kukurydzy. Funkcjonariusze pobiegli za mężczyzną. Ścigany schował się w drewnianej szopie i przykrył arkuszem blachy. Ale ta sztuczka nie wystarczyła, by wymknąć się mundurowym. Zatrzymany to 24-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. Miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. O jego dalszych losach zadecyduje sąd. Samorządowcy z całego powiatu płońskiego spotkają się przy jednym stole, by znów rozmawiać o sprawach ważnych dla mieszkańców. W najbliższy poniedziałek, 21 września, zaplanowano posiedzenie konwentu wójtów i burmistrzów. Jakie tematy będą poruszane? O tym już teraz nasz reporter Kamil Puternicki.
3: Temat numer jeden to oczywiście szpital i sprawa poręczenia pożyczki dla lecznicy. Samorządy mają określić, jakiego wsparcia finansowego udzielą i kiedy zostaną podjęte stosowne uchwały, tak by pieniądze do placówki trafiły możliwie szybko. Podczas konwentu będą też prowadzone rozmowy o transporcie zbiorowym na terenie powiatu, rozwoju mieszkalnictwa oraz zmianach w systemie oświaty w nowym roku szkolnym, które wpływają na funkcjonowanie szkół.
1: Już za niecałą godzinę w Parku Nauki Torus w Ciechanowie wieczór dla dorosłych. Tym razem organizatorzy przeniosą Was do świata robotyki i sztucznej inteligencji. Czy robota można skrzywdzić lub zgładzić?
4: Poszukamy tych odpowiedzi wspólnie z ekspertem z dziedziny robotyki. Serdecznie zapraszamy Państwa na to wydarzenie właśnie dla osób dorosłych o godzinie 18 w Parku Nauki Torus.
1: Na wydarzenie zaprasza Marzena Lentowszczyk, kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Początek spotkania o godzinie 18. I jeszcze przypomnienie dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego. Ze względu na zaplanowane przerwy w dostawach energii elektrycznej w powiecie ciechanowskim, jutro od 10 do 14 wyłączenie obejmie część Władysławowa w gminie Opinogóra Górna. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie operatora. Tłumy dzieci będą zbierały śmieci w Mławie. To właśnie teraz przypada finał 33. edycji ogólnopolskiej akcji sprzątania świata. W tym roku odbywa się ona pod hasłem SOS dla wody. Mława wzorem ubiegłych lat przyłącza się do inicjatywy. Jutro uczniowie miejskich szkół wezmą się za porządki wokół swoich placówek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka.

0: Polska oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Za kilka godzin w naszym regionie zapadnie zmrok, a to oznacza, że na niebie zrobi się dużo przestrzeni. Zachmurzenie ma się mocno zmniejszyć. To dobra wiadomość dla tych, którzy kochają przyglądać się gwiazdom, tym prawdziwym, a nie z czerwonego dywanu. Jeśli jednak chcielibyście się dłużej pogapić w niebo, to musicie się ciepło ubrać. Po zmroku temperatura z 19 w dzień spadnie do 12. Na szczęście wiatr przestanie nam dokuczać. W nocy maksymalnie do 9 kresek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
3: 17 godzina wybiła i pomyślałyśmy, że to czas, żeby czymś się dzisiaj pochwalić na antenie RMF Max. Mi się udało dzisiaj wyciągnąć rzeczy z pralki, zanim się ukisiły. Wii!
4: Wow, to super. To jest. Ja bym dała nawet podwójne Wii, bo to jest osiągnięcie.
3: To jeszcze raz szybkie.
4: Wii! Max! A co wam się udało dzisiaj? Już teraz możecie nam nagrywać takie głosówki na Messengera RMF Max. Zróbmy sobie takie Wii!

0: Tak sobie słucham tego numeru, to Komoda oczywiście i I Just Died In Your Arms i zastanawiam się, czy kiedyś wrócą jeszcze te fryzury z lat 80. takie napuszone.
1: O kochana,
0: takie wielkie,
1: na pewno.
0: Te trwałe takie.
1: Skoro wróciły biodrówki.
0: Wszystko się może wydarzyć, to prawda. Dzisiaj akurat wasze włosy mogą się tak akurat zrobić na lata 80. zupełnie bez waszej ingerencji, no bo taka pogoda dosyć wilgotna i podobno tak już zostanie, nie? Chyba coś w tym jest. Niestety, słuchajcie, że no, ma się szykować załamanie pogody. Póki co jeszcze 20 stopni na termometrach zobaczymy w tym tygodniu, ale po weekendzie to już totalna, diametralna zmiana i to taka długotrwała podobno.
1: Długotrwała, mówisz? Czyli co, aż do kwietnia?

0: Uwielbiam ten basik. AJ, Ring My Bell w RMF Max. O to chodzi, tak się gra o tej porze, 16 minut po 17.
1: A teraz coś dla tych graczy, którzy mają dzieciaki, bo ferie 2027 to jest temat, który już jest grzany w mediach, nie bez przyczyny, bo są już takie miejsca, gdzie jest ciężko o noclegi. Czekaj, na ferie 2027.
0: Czyli za jakieś 3 miesiące.
1: No tak, od początku stycznia plus minus te ferie się gdzieś tam zaczynają, a...
0: Dobra,
1: tak
0: to gdzie już nie pojadę?
1: Wiesz co, bardzo ciężko jest już w Białce Tatrzańskiej, Zakopane, Karpacz, Szklarska Poręba, tam są takie lokalizacje, że nawet wiesz, 98% jest wszystko zajęte, szczególnie dla rodzin z dziećmi.
0: Powiem ci, że to jest chyba jeszcze nic przy tym, jakie jest obłożenie na rezerwację komunii, bo to podobno się już robi na 2 lata do przodu, lepiej niż wesela, także słuchajcie, też trzeba uważać, jakby co.
1: Ale kochani, jakby co, to uprzedzamy, sprawdźcie przy okazji, jak tam obłożenie na waszych kanapach na ferie, bo też może być ciężko. RMF Max. RMF Max. Elisa did.

0: sponsorem programu Deszcz na Gród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Bardzo lubimy dzwonić, bardzo lubimy gadać, a najbardziej to lubimy chyba gadać o pieniądzach, ale z wami i mamy nadzieję, że dzisiaj o dużych pieniądzach będzie mowa.
2: Urodzinowy deszcz nagród spada nam dzisiaj na głowy, odbija się od szyb, ale mamy nadzieję, że my się nie odbijemy od kogoś, do kogo teraz dzwonimy, bo 1000 zł za samo odebranie telefonu dzisiaj w naszej zabawie, no a nawet 15 000 zł do zgarnięcia. Ja już numer wybrałam, czekamy 6 sygnałów klasycznie.
1: Jesteśmy dobre w liczenie. Pierwszy sygnał za nami. Tutaj idzie łatwo. Drugi sygnał.
2: 1000 zł czeka.
1: Trzeci sygnał.
2: No i to już mnie niepokoi.
1: To jest moment, kiedy dobrze już by było odebrać. Mamy nadzieję, że telefon nie jest wyciszony, że jest naładowany.
2: Jak ci coś teraz wibruje, gdzieś w kieszeni, to jest ten moment, żeby odebrać. Szósty.
1: Sygnał. No nie.
2: Ach. No niestety. Niestety dzisiaj się nie udało. Nie możemy wręczyć 1000 zł. Nie możemy też wręczyć 15 000 z naszych urodzinowych nagród.
1: Musimy odciąć jeszcze jedno zero.
2: Tak jest.
1: Stówka, drogi słuchaczu albo droga słuchaczko, leci do ciebie. Bardzo nam przykro, że nie udało nam się porozmawiać, ale jest szansa, że porozmawiamy jutro, bo wszyscy ci, którzy zgłaszali się dzisiaj, biorą udział w losowaniu również jutrzejszym, także być może ta okazja tak nie do końca przeszła koło nosa, za to trzymamy kciuki bardzo mocno.
2: Tak jest. I jakby co, to jeśli się nie zgłaszaliście, to też nic was nie omija, absolutnie. Jutro urodzinowy deszcz nagród powraca z finałem tygodnia. 15 000 zł w jednym z naszych koszy. Do tego też hulajnogi elektryczne, konsole PS5, mnóstwo innych fantastycznych nagród. No i tysiak za odebranie telefonu, więc warto się zgłosić.
1: Także kochani, hop hop, zaglądajcie na rmfmax.pl albo już teraz wyślijcie SMS-a z hasłem MAX na 7327 za 3,69. Już jeden taki SMS daje wam szansę na to, że zadzwonimy do was jutro.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: My tutaj James Carter, Bad Memories w RMF Max. Podobno coś uderzyło w księżyc.
1: Coś dużego. Coś bardzo dużego. Coś, co wydarza się podobno raz na 100 lat. Z tego wszystkiego, słuchajcie, powstał krater, a póki co NASA jest na etapie badania skutków tej kolizji.
0: Ale czy to ma wpływ jakoś, nie wiem, no, na nasz po prostu nastrój, nie wiem, ciśnienie czy coś?
1: Nie,
0: raczej nie.
1: Nie.
0: Czyli L4 na to nie można.
1: Nie tym razem. Ale można próbować.
0: Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie się dzieje, a tam akurat rzeczy, które na nasz nastrój mogą mieć wpływ, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jakość, elegancja, piękno. Dostarczamy je w Ciechanowie od 20 lat. Teraz czas na zmianę adresu. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w budynku na rogu ulic Warszawskiej i Natwosnej. Tu znajdziecie wygodny parking, największy wybór biżuterii w mieście, profesjonalne doradztwo, atrakcyjne ceny. Teraz to wszystko w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 21 przez 23.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Za kilka godzin w naszym regionie zapadnie zmrok, a to oznacza, że na niebie zrobi się dużo przestrzeni. Zachmurzenie ma się mocno zmniejszyć. To dobra wiadomość dla tych, którzy kochają przyglądać się gwiazdom. Tym prawdziwym, a nie z czerwonego dywanu. Jeśli jednak chcielibyście się dłużej pogapić w niebo, to musicie się ciepło ubrać. Po zmroku temperatura z 19 w dzień spadnie do 12. Na szczęście wiatr przestanie nam dokuczać. W nocy maksymalnie do 9 kresek.

0: Bardzo lubię to plumkanie, bardzo lubię je tym bardziej przy tej pogodzie. Przed 18 jeszcze Bausa i Magnetic w RMF Max.
1: A co będzie za chwilę? No to już Graba was zabierze w tę wycieczkę po najlepszych numerach, na które wy głosowaliście na rmfmax.pl.
0: A my się słyszymy jutro i wiecie, co będziemy robić?
1: Rzeczy.
0: Weekend zaczynać.
1: Tak, będziemy, to
0: tak.
1: Prawda.
0: Słyszymy się po 15 jutro w kanale nadawczym. Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia. Pa! RMF Max.
2: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są

0: Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Nawet 5 lat więzienia grozi motocykliście, który nie zrozumiał, co znaczy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. W miejscowości Wycinki policjanci z drogówki zatrzymali kierującego motocyklem. Szybko okazało się, że 50-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego ma cofnięte uprawnienia i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Mężczyźnie postawiono zarzut niestosowania się do orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów. Co istotne, czynu tego miał dopuścić się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo. Podobne, co znacząco podnosi wymiar grożącej mu kary. Teraz o jego losach zadecyduje sąd. I pozostajemy jeszcze w świecie zbrodni. Kolejni oszukani. W przeciągu ostatnich dni do mławskiej policji zgłosiły się 2 osoby, które straciły pieniądze przez naciągaczy. 30-latka została oszukana podczas zakupu samochodu za pośrednictwem niemieckiego portalu ogłoszeniowego. Przekazała oszustom ponad 30 tysięcy euro. Z kolei 22-latek padł ofiarą oszustwa podczas wynajmu mieszkania. Zapłacił za rezerwację 1300 zł i nie zobaczył ani lokalu, ani pieniędzy. Policja apeluje o specjalną czujność podczas transakcji prowadzonych w sieci. To mogą być trudne miesiące dla czytelników w całej Polsce. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmniejszyło pulę środków dla bibliotek na zakup nowych książek. A tym tematem zajął się nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie.
1: Sprawa jest o tyle zaskakująca, że ministerstwo nie informowało wcześniej bibliotek o drastycznym, bo tak to chyba trzeba ująć, cięciu środków na zakup nowych wydawnictw. Nie było też wyjaśnień już po ogłoszeniu wyników naboru. Na przykładzie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie wygląda to tak, że w zeszłym roku mogła ona wydać na nowe książki 18 tysięcy złotych. W tym roku jest to kwota poniżej 5 tysięcy złotych.
0: W tej sprawie nasz reporter napisał do pani ministry Marty Cienkowskiej i podobnie jak biblioteki w całej Polsce czeka na wyjaśnienia. Mamy drugą połowę września i mnóstwo grzybiarzy w lasach. Warto więc przypomnieć kilka porad na temat grzybobrania. Powinniśmy zabierać ze sobą naładowany telefon i powerbank. Warto powiedzieć bliskim, w jakim rejonie poszukiwać będziemy grzybów. A po lesie najlepiej poruszać się z odblaskiem lub kamizelką odblaskową. Zabierzmy też ze sobą przekąski i wodę. W RMF Max zaglądamy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. W placówce przebywa nadal sporo psiaków, stąd są też i konkretne potrzeby. Co w tej chwili jest najbardziej przydatne?
2: Na pewno sucha karma. Tego nie odmawiamy nigdy. Gorąca prośba. Nie każdy po prostu jest zorientowany. Nie każdy nawet

0: zdarczyńców MAPS-a, gorąca prośba o to, żeby te karmy były bezzbożowe. Wystarczy powiedzieć to jedno słowo w sklepie, czy wyszukując jakieś ogłoszenie zakupowe tej karmy. Karma bezzbożowa jest to karma takiej już wyższej jakości.
1: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. W placówce przydadzą się również grubsze koce, polarki, ręczniki, pledy i posłanka. Mogą być używane, ale ważne, żeby były czyste.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: To moment, na który czekali imprezowicze. Powiemy sobie teraz o tym, jak będzie wyglądał weekend. I tu akurat mam dobre wieści. Jutro przebije się do nas słońce. Co prawda w piątek na niebie ma być duże zachmurzenie, ale jednak nasza gwiazda z raz czy dwa się do nas uśmiechnie. Będzie też ciepło, bo maksymalnie do 21 stopni. W sobotę o wiele lepiej, bo dużo słońca i do 22 kresek. W obydwa te dni wieczorem może pokropić, a w niedzielę do 21 i pochmurno.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Jest super, jest prawie weekend, no jest jeszcze czwartek, ale prawie weekend. Przemek Grobowski, witajcie w RMF Max po 18. Zaczynamy jeszcze za dnia, kończymy jak już będzie ciemno, ale jeszcze się tym nie przejmujemy. Na starcie naszego spotkania numer jeszcze plażowy, bo to jeszcze oficjalnie nie jesień. DJ Goja i Jason Derulo, ich Michiko.

numer od Narcotic Thrust to po prostu złoto, piękna energia, mega hity, listy, Hot Bands. Pasuje po pracy, po szkole, do samochodu, na zajęcia typu, wiecie, fitness, siłownia. No i na budowę też. Jak malowanie przy tym idzie, no raczej już nie ocieplanie o tej porze, chyba że ktoś jeszcze słucha na rusztowaniu. No to zróbcie głośniej, zanim zrobi się tam ciemno u was. Mam nadzieję, że nie pospadacie z rusztowania, budowlańcy, kiedy wleci taki klubowy beat. Robin Schulz i Watermat, nasza nowość Take It Slow.

0: House Mafia i Lee Kelly, Happiness is so sad. Pokazali to w wakacje, a to już wrzesień, prawie jesień. Do tej astronomicznej jesieni zostało już tylko kilka dni, słuchajcie. Równonoc jesienna przypadnie w przyszłym tygodniu w środę i od tego momentu noce zaczną być dłuższe od dni. Ale to jeszcze nie teraz. Najlepsze przed nami. A za chwilę przed nami Clean Bandit z coraz bardziej lubianą u nas przecież Zarą Larsson. Przypomnę wam Symphony. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: I po reklamie.
2: Marek.
3: Zuśka.
4: Hey, it's Shakira.
5: Hey, it's Somber.
6: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Mazowsze.

Największe kariery startują już w wieku przedszkolnym i tak zaczynał właściwie już w przedszkolu, siedział przed fortepianem. Kygo, przed chwilą Take Me Back. Myślę, że przy tym bicie będziemy wspominać wakacje, lato, piękne, długie, słoneczne dni. Oczywiście były przerwy od słońca, ale chyba jeśli chodzi o pogodę, to nie możemy narzekać. No zawsze mogło być gorzej. Jak ktoś nie lubi deszczu, to sobie ponarzeka. Jak ktoś nie lubił gorąca, to też pewnie sobie ponarzekał. Spoko, spoko, za rok też będziemy narzekać. A teraz posłuchamy nowości już na jesień. Mega bit w RMF Max. Wraca do nas Niemiec, Topic, z Carte Blanche. Polecam wam ten hit Lucky Ones.

0: Na ostatni dzień lata, no w przyszłym tygodniu będziemy słuchać też na pewno Gibbs, Ego i For Money, okej. Wczoraj kontaktowałem się z wujkiem z NASA, jaka będzie pogoda na jesień. Nie będziemy mogli narzekać, ma być pięknie, trochę deszczu, ale sporo słońca i nieco cieplej niż zazwyczaj jesienią, jak twierdził wujek. Zadałem mu pytanie, czy wujas zna już prognozę pogody na święta. Słuchajcie, odpowiedź jest taka, że jeszcze nie, ale po weekendzie powinniśmy już coś wiedzieć. Będziecie na bieżąco na pewno słuchając RMF Max, a jaka pogoda szykuje się na jutro, o tym już za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jakość, elegancja, piękno. Dostarczamy je w Ciechanowie od 20 lat. Teraz czas na zmianę adresu. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w budynku na rogu ulic Warszawskiej i Natwosnej. Tu znajdziecie wygodny parking, największy wybór biżuterii w mieście, profesjonalne doradztwo, atrakcyjne ceny. Teraz to wszystko w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Firma jubilerska Aura Dworakowscy zaprasza do nowego salonu w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 21 przez 23.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Tu Radek.
13: Z tej strony Asia.
14: Hi, this is Cascada.
15: Hej, tu Roxy Węgiel.
16: Cześć, tu Justyna Borycka.

To moment, na który czekali imprezowicze. Powiemy sobie teraz o tym, jak będzie wyglądał weekend. I tu akurat mam dobre wieści. Jutro przebije się do nas słońce. Co prawda w piątek na niebie ma być duże zachmurzenie, ale jednak nasza gwiazda z raz czy dwa się do nas uśmiechnie. Będzie też ciepło, bo maksymalnie do 21 stopni. W sobotę o wiele lepiej, bo dużo słońca i do 22 kresek. W obydwa te dni wieczorem może pokropić, a w niedzielę do 21 i pochmurno.

0: Warto brać się z nich przykład. Oni rzadko kupują nowe ciuchy, najczęściej odwiedzają berlińskie second-handy, sklepy z odzieżą używaną i tam są w stanie odnaleźć perełki, w których pokazują się na scenie też, za dekami. Ekipa Fastboy w nowości Music Sounds. Będzie trochę nowej nuty dzisiaj czwartkowo. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No to zaczynamy czwartkowy Tour de Club w naszym regionie, to RMF Max Mazowsze. Polecamy wybrać się do Ciechanowa. Torus Ciechanów, oczywiście Park Nauki Torus Ciechanów. Już dzisiaj, mniej więcej o tej porze, startuje wieczór dla dorosłych, o czym myślą roboty. Sztuczna inteligencja w praktyce, jak efektywnie wykorzystać AI w smartfonie i oczywiście, czy można zgładzić robota. Kolejne wykłady, kolejne warsztaty. Sowat, strefa odkrywania wyobraźni aktywności Ciechanów. To już dzisiaj, to już teraz, szybciutko biegnijcie. A jak macie ochotę potańcować, to szybciutko biegnijcie w sobotę 19. Playboys na plaży Patelnia. Grabina zaprasza właśnie w okolicach Płocka. Panowie z Playboys pojawią się w najbliższy sobotni wieczór. Sobotni wieczór to także warto ubrać się na czarno, czyli w sumie taka klasyka klubowa, ale tutaj

0: naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
1: Najbardziej roztańczona plaża na Mazurach.

0: Playboys. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i przebojów, które doskonale znacie. Zabierz ekipę i wpadaj na patelnię. 19 września, sobota. Zespół Playboys. Plaża Patelnia. Do zobaczenia. Co z tego będzie, kto
1: to wie. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.

0: To najwyższy czas na flash w RMF Max. Mazowsze, Marek Mikulski, zaczynamy. Złapali podejrzanych o morderstwo. Kilka dni temu do policji w Przasnyszu dotarły sygnały o znalezieniu ciała w pustostanie przy ulicy Świerczewo. Policjanci zabezpieczyli ślady. Na ciele mężczyzny znajdowało się kilkanaście ran kłutych. Ofiara to 56-latek w kryzysie bezdomności. Działania mundurowych doprowadziły do zatrzymania dwóch mieszkańców powiatu przasnyskiego w wieku 31 i 60 lat. Za zabójstwo grozi im kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Nie ma chętnych do pracy z dziećmi. Specjalistyczny szpital wojewódzki w Ciechanowie potrzebuje czterech chirurgów dziecięcych. Na razie nie udało się znaleźć nawet jednego. Ostatnie konkursy na te stanowiska placówka medyczna musiała unieważnić. Zainteresowanie było znikome, a do rozmów ostatecznie doszło tylko z jedną osobą, ale nawet w tym przypadku warunki zaproponowane przez władze szpitala nie spełniały oczekiwań lekarza. Przypomnijmy, działalność pododdziału z przyczyn braków kadrowych została zawieszona w maju i ma potrwać przynajmniej do końca października. Co będzie później? Na razie nie wiadomo. Trwa modernizacja infrastruktury przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie. Od strony ulicy Augustiańskiej powstanie nowy parking, a na terenie budowy jest teraz z mikrofonem nasz reporter Kamil Puternicki.
1: Jak słychać, ciężki sprzęt pracuje tutaj z pełną mocą. Aktualnie cały teren został rozkopany, a wzdłuż nowo powstającego lodowiska zostały usunięte stare, nierówne płyty, które zastąpi nowa nawierzchnia. Cały ten teren dodatkowo zostanie oświetlony energooszczędnymi lampami typu LED. W sumie powstanie tutaj 13 miejsc do parkowania osobówek oraz 2 miejsca dla autokarów.
0: Tyle nasz reporter prosto z placu budowy, a ja dodam, że w miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się budynki zaplecza sportowo-technicznego, powstanie dodatkowo 60 miejsc parkingowych. W RMF Max jesteśmy zawsze blisko ważnych dla Was spraw, a teraz wracamy do tematu planowanej budowy bloków przy ulicy Miłej w Ciechanowie w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Północne Mazowsze. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku uchyliło w całości decyzję środowiskową wydaną przez prezydenta Ciechanowa w sprawie tej inwestycji.
2: Pokazuje, że postępowanie pierwszej instancji było obciążone szeregiem poważnych nieprawidłowości i to zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Po pierwsze, nieprawidłowo ustalono zasięg oddziaływania inwestycji i krąg stron postępowania. Po drugie, organ nie odniósł się należycie, właściwie w ogóle nie odniósł się do przedstawianych opinii eksperckich, mimo że powinien był je uwzględnić i poddać rzetelnej ocenie, jak wskazało SKO.
0: Mówiła jedna z mieszkanek osiedla Krubin ze stowarzyszenia Miej Kulturę, Chroń Naturę. Przypomnijmy, mieszkańcy ciechanowskiego Krubina nie chcą,

0: W ich sąsiedztwie powstało ogromne osiedle. Budowa bloków SIM ich zdaniem będzie miała poważne konsekwencje dla cennych przyrodniczo osiedlisk roślin i zwierząt. Władze Ciechanowa chcą wiedzieć, jak powinny kursować miejskie autobusy. W tym celu stworzono internetową ankietę, w której możecie podpowiedzieć, gdzie potrzebne są Wam połączenia. Link na stronie miasta.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Weekend uśmiechnie się trochę do imprezowiczów. Jutro spore zachmurzenie, ale słońce powinno od czasu do czasu wyjść zza prześcieradła chmur. Do tego na termometrach do 21 stopni. Idąc na imprezę możecie dostać paroma kroplami deszczu. Pod wieczór może pokropić, ale ulewy z tego nie będzie. Podobnie ma wyglądać sobotni wieczór, choć reszta dnia będzie słoneczna i przyjemna, a na termometrach do 22 stopni. W niedzielę pochmurno, może popadać i 21.
2: Hej, cześć, witajcie po 19.00, Przemek Grabowski z Wami, kiedy kończy się dzień, zaczyna wieczór, Wasze ulubione bity i nowości też. Od 20.00 nowe wydanie listy Hop Benz, premierowo dzisiaj także na przykład nowa nuta od Karol G, której chyba jeszcze nie słyszeliście. Teraz Shimza i Jarko zrobią klimat w numerze Fire Fire.

spędza wciąż wysoko ostatnio na liście Hot Bands, Moonlight i Ford w numerze Alabama 10. Teraz dziewczyny, które też są 10 na 10, to oczywiście dziewczyny z ekipy Cat's Eye, które wybrano w konkursie w ogromnym castingu. Było ponad 200 tysięcy zgłoszeń, 200 tysięcy kandydatek, no i przeszły tylko te najlepsze. I śpiewają właśnie tak, Animal.

0: Tak, Just the Way You Are od Milki, zremiksował to mistrz także nowych wersji, czyli David Guetta. Mówi się, że David Guetta to także król memów. Ostatnio znowu zrobili mu jakieś dziwne zdjęcia na imprezie. Słuchajcie, to chyba tak, że on gra tyle tych imprez, tyle festiwali, że no zdarzy mu się czasami zrobić jakąś dziwną minę. No już nie bądźmy tacy. Zostańcie z RMF Max. Wróci Rihanna oraz ekipa Imagine Dragons.
1: RMF Max. Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
1: Mazowsze, Ciechanów, Młodzież.

Won't Forget You, uwielbiam ich muzykę, to Shouse w RMF Max. Teraz chciałbym zabrać was w podróż po mapie do Japonii, ale oni mają tam coś, co my chyba też mamy u siebie, tylko nie potrafimy tego nazwać. W Japonii jest takie słowo na kupowanie książek, których później się nie czyta. To sundoku. Ja wiem, no to tak często w szkole jest, prawda? Też jest sundoku. Książki trafiają na stosik na później, a stosik oczywiście rośnie, czyli to nie bałagan na szafce nocnej albo na biurku, tylko taka japońska tradycja, tak to możemy sobie tłumaczyć. Teraz w RMF Max numer, który nie nadaje się do czytania. Trudno byłoby się skupić, ale na tańce to już na pewno. Silva Bumpa i jego remix On Tonight.

0: Rządzili na liście konwencji, rządzą także u nas wieczorowo. David Guetta, Yalok w numerze Run, Run River. A kto rządzi o poranku? Oczywiście nasza nowa poranna ekipa w RMF Max. Tak więc warto wstać razem z nami, nie zabraknie świetnej muzyki. Mam nadzieję, że będziecie z nami także jutro rano. A jaka pogoda szykuje się na jutro, sprawdzimy to za chwilę.
1: RMF Max. Reklama.
2: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
19: Weekend uśmiechnie się trochę do imprezowiczów. Jutro spore zachmurzenie, ale słońce powinno od czasu do czasu wyjść zza prześcieradła chmur. Do tego na termometrach do 21 stopni. Idąc na imprezę możecie dostać paroma kroplami deszczu. Pod wieczór może pokropić, ale ulewy z tego nie będzie. Podobnie ma wyglądać sobotni wieczór, choć reszta dnia będzie słoneczna i przyjemna, a na termometrach do 22 stopni. W niedzielę pochmurno, może popadać i 21.

0: to wszystko to. No smuteczek trochę, smuteczek, bo Oliwka wypada nam dzisiaj z zestawienia listy Hobbens. Właśnie w tym numerze, poza tobą nic, wypada z dziesiątki, ale może tam jeszcze wrócić. Głosujecie na rmfmax.pl. Będą nowości, będzie nowa jedynka. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko przed startem notowania, gdzie warto wyjść.
1: Plan na czwartek, piątek, na sobotę czy na niedzielę. Seans przyjazny sensorycznie. Firmy Teddy i magiczna lampa to propozycja na 20.

0: wracamy do klubu Bosko w Ciechanowie. Tu na Fabrycznej 11 warto ubrać się w kolorze czarnym, potańczyć R&B, soul i hip-hop i po prostu podczas sobotniego wieczoru dobrze się zabawić. A z RMF Max na Mazowszu cały czas zostać.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Ty na maksa.
9: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
10: Hej, cześć, witajcie wieczorowo, już po 20:00, Przemek Grybowski w RMF Max. Nasz wieczorny czas w czwartek, zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Tutaj sporo zmian, ale też fajne nowości, również klubowe, taneczne i premiery, na przykład od Karol G. A zestawienie otwiera Marlon Hofstadt i jego rozpędzony beat I Like.
11: RMF Max 10. Numer 10.

lasach są jeszcze grzyby? Chyba tak i to jest numer, który też zabrałbym na wycieczkę do lasu, na ćwiczenia i na imprezę obowiązkowo. Nowość w RMF Max, wraca DJ DOD i Easy Bizu w numerze Careful. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Może jutro, tak na starcie weekendu, będą mieli już swoje wolne miejsce w zestawieniu. Na 9 ekipa Tempe City i ich wersja Self Aware. RMF Max 9. Numer

MJ Deli Company, kto chciałby zainwestować właśnie w to przedsięwzięcie? No to proszę inwestować na rmfmax.pl. Mamy nowość, MJ Deli nawija i startuje swoją przygodę w zestawieniu na miejscu 8 Deli Supreme. No to co, najlepsze. Przed nim rmfmax.pl. Teraz kolejna taneczna propozycja. Nasz import ze Stanów. Griffin w numerze World Away.

0: Fajny klimat, taki wiecie, wrześniowo-wieczorowo-jesienny. Post Malone i Swae Lee, tym razem siódemka w zestawieniu listy Hot Bands w kawałku Sunflower. Za chwilę jednak rozpędzimy się, naprawdę, wstajemy z kanapy i tańczymy, bo Aich przerabia disco klasyk Ring My Bell, no i jest jeszcze nowsza od najnowszej wersji, w której słyszymy także Matę, produkcja polsko-brytyjska, za chwilę Ring My Bell.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowie.

0: Zespół Playboys. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i przebojów, które doskonale znacie. Zabierz ekipę i wpadaj na patelnię. 19 września, sobota. Zespół Playboys. Plaża Patelnia. Do zobaczenia. Co z tego będzie? Kto
1: to wie? Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.
4: Z tej strony Krzychu.
5: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
6: Hi, this is Denzel.
7: Hey yo, this is Eminem.
8: Cześć, tu Natalia Kawałek.

Alfa, premiera czwartkowo w RMF Max, Baby Wow, to Karol G z przyjaciółmi. Karolina Giraldo Navarro urodziła się w Kolumbii, a pseudonim Karol G powstał od jej prawdziwego imienia. Karolina z Medellin zmieniła po prostu kilka liter w nazwie i zrobiła ze swojego pseudonimu globalną markę i buja nas także w Polsce i czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. A teraz otwieramy pierwszą piątkę, najlepsi z najlepszych i Oscar Sims także w tym towarzystwie bez końca.

dzisiaj jest to Światowy Dzień Muzyki Country. No i jej korzenie też są gdzieś w muzyce country, przynajmniej po tatusiu, który wciąż jest wierny tej muzyce. Miley Cyrus, no w tym kawałku trochę mniej country, bass, Persuades, ale na pewno słucha to dzisiaj i przede wszystkim wielka gwiazda, która odeszła ostatnio, czyli Dolly Parton, była jej matką chrzestną. Miley Cyrus może świętować wysoką pozycję na liście Hot Bands, może już jutro piątkowo. Kto zagłosuje na bass, Persuades, zapraszam was teraz. Otwieramy pierwszą trójkę, tutaj nie country, ale taneczne bity. Toby Romeo i jego Fly High. Max. 3. Numer 3.

Offenbach znacie chyba doskonale, to ci Francuzi wracają do Polski. To jest nasza czwartkowa premiera Four to the Floor. No pasuje idealnie na parkiet. Ekipa Offenbach od dzisiaj czeka na wasze głosy. Możecie komentować, głosować na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dziś Tobi Romeo, jego Fly High. Na drugim nasza ekipa Gips, Igo i For Money, Ostatni dzień lata. Ale kogo tutaj brakowało w zestawieniu? Rządzili w wakacje, rządzą także we wrześniu. Wracają na miejsce pierwsze DJ Goya i Jason Derulo, Mi Chico. RMF Max. One. One. One. One. One.

0: Gratulacje DJ Goya, Jason Derulo, Michiko wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wrócę z dobrym bitem, będzie też Mata i White. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Plan na czwartek, piątek, na sobotę czy na niedzielę. Seans przyjazny sensorycznie. Filmy Teddy i Magiczna Lampa to propozycja na 20. To jest najbliższy weekend i to jest tak naprawdę propozycja na niedzielę dla dzieciaków. Nie tylko rodzina w kinie. Filmy Teddy i Magiczna Lampa. Propozycja niedzielna, a my wybieramy się na tańce. No to może tańce towarzyskie albo balet. Tu proponuje oczywiście Centrum Powiatowe Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Można zapisać dzieciaki. A propos tańca, śpiewania, podskakiwania, to sobotni czas z grupą Playboys możecie spędzić w grabinie koło Płocka, tak prezentuje się sobotnia noc. To oczywiście plaża Patelnia. Proponuję jeszcze jeden letni wieczór. Będzie śpiewane, będzie grane i będzie szaleństwo w najbliższy sobotni wieczór właśnie na plaży Patelnia. No chyba, że macie ochotę ubrać się na czarno. Boscy ubierają się na czarno. Wracamy do klubu Bosko w Ciechanowie. Tu na Fabrycznej 11 warto ubrać się w kolorze czarnym, potańczyć R&B, soul i hip-hop i po prostu podczas sobotniego wieczoru dobrze się zabawić. A z RMF Max na Mazowszu cały czas zostać.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny!
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki.

0: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
1: I po reklamie.
4: Monika?
5: I jeszcze ja, Madzia.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Hey, yo, this is Eminem.
8: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
9: Mazowsze, Ciechanów

Świetnie śpiewa, tutaj jego niezapomniany Heart Skips a Beat, ale Oli jest także coraz lepszym piłkarzem. Gra tam sobie w brytyjskiej okręgówce, trenuje prawie codziennie i pewnie marzy o Lidze Mistrzów. Teraz ekipa, która może wejść do Ligi Muzycznych Mistrzów, czyli do listy Hot Bands, Mata i White, zrobili coś wspólnie. Jedna na milion to kawałek, który też czeka na wasze głosy, również w czwartek wieczorowo.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Espresso od Sabriny Carpenter, chociaż u nas w Polsce to chyba wciąż mówi się w wielu miejscach Espresso. Wykręca was, jak ktoś zamawia Espresso w kawiarni? To się zdarza. A wiecie, że na przykład w Korei Południowej, jeśli już mowa o kawiarniach, to są takie specjalnie dla ludzi, którzy chcą nic nie robić. Taka kawiarnia, gdzie wchodzisz, nie ma muzyki, nie możesz otwierać komputera, musisz schować smartfona i po prostu się wyluzować. Ciekawy koncept. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę wyluzują nas Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: I po reklamie.

I Will Never Go Away. Niezapomniany hit od Cibula w RMF Max. Myślę, że ten hicior może kojarzyć się z wakacjami, ze słonecznymi dniami, z czasem, kiedy o tej porze jeszcze było jasno. No to już dawno i nieprawda. Tymczasem, słuchajcie, muszę się przyznać, nie wiem, chwalić się czy żalić dzisiaj, a nawet nie, wczoraj przyszło zaproszenie już na imprezę firmową, świąteczną imprezę firmową we wrześniu. Czas tak szybko leci, ale jeszcze o tym nie myślimy, jeszcze nie Last Christmas, tylko dobre bity z listy Hot Bands, Tame Impala i kolejna nowość w RMF Max, Loser.

0: Ogień, ogień, Szym za Jarko, wieczorowo w RMF Max. Będzie ogień, jak ktoś wam włamie się na konto. Pamiętajcie o zabezpieczeniach i nie podajemy wiadomo swojego PIN-u i uważamy na swój PIN. No teraz to mamy 4 cyfry, a mogło być jeszcze trudniej, wiecie? Bo kod PIN w bankomacie miał początkowo mieć 6 cyfr. Twórca bankomatu, John Baron, opowiadał, że skrócono go do 4, bo jego żonie łatwiej było zapamiętać 4 cyfry. Miliardy ludzi wpisują 4 cyfry, bo pewna Brytyjka powiedziała mężowi, że 6 to za dużo. No nie, no 6 to by było za dużo. I przypominam, że 1, 2, 3, 4 to się nie liczy, to trzeba szybko zmienić. My zmieniamy klimat na imprezowy i taneczny, bo mam dla was nowość z listy Hop Benz. Wracają chłopaki z projektu Neptunika. What if?
1: To jest nowość RMF Max.

0: Jego ciało nie jest gotowe, my body isn't ready. Liryczny mistrz Somber w RMF Max. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na weekend. Startujemy już jutro. Zapraszam was, otwieramy weekend wspólnie. Piątek, godzina 18. Słyszymy się, będą hity, będą nowości. Od 20 już weekendowe wydanie listy Hot Bands. I jeszcze możecie zagłosować na swoich faworytów pod rmfmax.pl. A po 22 i w nocy też nie zabraknie u nas dobrego bitu. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Sims.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: rondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

0: RMF Max.
1: RMF Max Mazowsze.
2: Siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: końca.
1: Opowiada o tych, których zmazał czas.
0: Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście.
1: Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście.
0: Może miną się i pójdą w inną stronę.
1: Może tak, może nie.
2: RMF Max.
3: RMF Max Mazowsze.